0: Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Szulerka, czy tak już będzie do zachodu słońca? Tylko nie mów mi,

stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Po reklamie.
2: Przedsąd za znęcanie się nad dzieckiem, żeby przy okazji poznęcać się nad byłym partnerem. Szpiegowska wtopa, czyli zatrzymanie agentki na lotnisku. W tej prawdzie będzie też akcja promująca kranówkę i darmową wodę w restauracjach.
3: Prawda Antyradia.
2: Dochodzi szósta. Grzegorz Kornacki. Znęcanie się nad rocznym dzieckiem przed sąd. Prokuratura Dolnośląskiego Lubania wysłała akt oskarżenia wobec 37-latki z tego miasta. Kobieta miała ze szczególnym okrucieństwem traktować swojego syna. Nagrywała to i przesyłała do byłego ojca dziecka. Chciała go w ten sposób zmusić do powrotu do niej. Nie wiadomo, jak długo trwał cały ten proceder. Oskarżona wpadła jesienią zeszłego roku. Częściowo przyznała się do winy. Twierdzi jednak, że przynajmniej część z tego, co widać na wideo, to tylko udawanie. Jak powiedziała śledczym, chciała skrzywdzić byłego partnera.
3: Prawda Antyradia.
2: Festiwal min w Świnoujściu. Podwodni saperzy od wczoraj usuwają miny z czasów II wojny światowej, znalezione przy budowanym falochronie i nie tak daleko od gazoportu, mówi rzecznik 8 floty Liobrony Wybrzeża Grzegorz Lewandowski.
4: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji,
2: czyli wypalania ładunku, a potem detonowania reszty. Cała ta akcja potrwa do czwartku, do tego czasu jest zakaz wchodzenia do wody.
3: Prawda Antyradia.
2: Wpadka szpiega w USA. FBI zatrzymało w Los Angeles domniemaną agentkę działającą na rzecz Chin. Schwytana na lotnisku kobieta miała obserwować w Stanach syna prezydenta Tajwanu. Wpadła w ręce służb, kiedy chciała odlecieć do Szanghaju.
3: Prawda Antyradia.
2: Komunikacja zupełnie inna. Przenieśliśmy się w Polsce do sieci, a telefony stacjonarne to margines.
5: Telefon stacjonarny to 1,5 miliona abonentów, komórkowy 53 miliony. I ten służą do rozmów, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
6: W zeszłym roku rozmawialiśmy przez telefon nieco mniej. Zaoszczędziliśmy 167 milionów minut, ale i tak przegadaliśmy prawie 1,3 miliarda minut.
5: SMS-ów wysyłamy mniej. W zeszłym roku wysłaliśmy ich prawie 37 miliardów, o 2 miliardy mniej niż przed rokiem. Za to w internecie praktycznie mieszkamy. W 2025 przesłaliśmy lub pobraliśmy 13 miliardów gigabajtów danych. Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
2: Darmowa kranówka na stoły. Poznańska spółka Aquanet ruszyła z akcją, która ma pokazać, że woda w kranie jest czysta, dobra i tania. Lokale, które będą ją serwowały za darmo, zostaną oznaczone na specjalnej mapie na stronie kranówkapoznańska.pl. Jest prawie 6:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody. Deszcze pojawiły się w prognozach na dziś. Padać może na północy, od Szczecina przez Koszalin, Gdański, Olsztyn, po Suwałki. W innych częściach kraju powinno być sucho. Na północy możliwe zachmurzenia, ale w południowej połowie kraju ma być słonecznie. Będzie od 16 stopni w Koszalinie, przez 19 w Szczecinie, 21 w Warszawie i w Zielonej Górze, do 23 w Rzeszowie.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Październik minie w województwie opolskim pod znakiem profilaktyki. Narodowy Fundusz Zdrowia znów będzie namawiać Opolanki do mammografii oraz do badań pod kątem możliwości wystąpienia raka szyjki macicy.
8: Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Październik, miesiąc znany z tego, że jest to miesiąc profilaktyki różowej, czyli przeciw, no właśnie, między innymi rakowi szyjki macicy, ale nie tylko. Ogółem jest to profilaktyka kobieca. No i tych akcji w związku z tym będzie bardzo dużo, a zaczynamy od...
8: To prawda. Narodowy Fundusz Zdrowia szczególnie w miesiącu październiku stawia na to, aby kobiety przypomniały sobie, że pora wykonać badania profilaktyczne. W październiku promujemy głównie program profilaktyki raka piersi oraz program profilaktyki raka szyjki macicy, ale nie tylko, bo przypominamy również o bezpłatnym portalu diety NFZ, przypominamy również o bezpłatnych audiobookach, chociażby na Akademii NFZ. Tych programów Narodowego Funduszu Zdrowia wspierających profilaktykę jest naprawdę wiele. Wszędzie tam, gdzie się będziemy pojawiać poza naszym budynkiem Narodowego Funduszu Zdrowia, na różnorakich akcjach, na pewno będziemy uczyć samobadania piersi, ponieważ jeśli kobiety same nie będą kontynuowały i prowadziły samobadania piersi przynajmniej raz w miesiącu, to tak naprawdę tych piersi nie poznają same. Jeżeli będzie jakaś zmiana, istotna zmiana, to po prostu tego nie zauważą, więc na fantomach uczymy tego samobadania piersi, wskazujemy, jak to się powinno robić, kiedy i jak często. Zawsze posiadamy też analizator składu masy ciała. Na takim stanowisku naszym dowiemy się, jakie mamy BMI, ile mamy wody w organizmie, ile mamy tłuszczu, ile mamy mięśni, więc taką kompleksową analizę można u nas wykonać. No i dowiemy się, co oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie, z czego możemy korzystać w domu, przez chociażby aplikację. Stale przypominamy również, że do programu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy można się zarejestrować, żeby skorzystać z wizyty albo w mammobusie, albo pójść na badanie, na test HPV-HR. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, kilkoma kliknięciami w aplikacji Moje IKP. Już nie trzeba dzwonić, nie trzeba oczekiwać, aż ktoś z drugiej strony odbierze nasz telefon. Możemy sobie dostosować dogodnie do naszych zadań i terminy, i godzinę tych wizyt, więc naprawdę ta ścieżka się bardzo skróciła i jest bardzo wygodna dla wszystkich pacjentek, które chcą się zbadać.
7: A jakie pacjentki powinny zdecydowanie z tego korzystać?
8: Jeśli chodzi o program profilaktyki raka szyjki macicy, to już pacjentki od 25 roku życia. Program jest skierowany właśnie od 25 do 64 lat. Wykonywany jest raz na 5 lat test HPV-HR. Jeśli tutaj taki test wyjdzie nam dodatni, to z tego samego materiału jest robiona cytologia płynna. Już nie trzeba wracać kolejny raz do lekarza ginekologa, aby taki test właśnie wykonać na podłożu płynnym, tą cytologię. Jeśli chodzi o opolszczyznę, to można takie badanie zrobić w 62 miejscach, w każdej poradni ginekologicznej, w niektórych poradniach POZ-u. Pełna lista jest oczywiście na naszej stronie, natomiast ja cały czas zachęcam do tego, żeby jednak korzystać z internetowego konta pacjenta, dlatego że tam jest pełna lista tych poradni. Od razu dostosowują się nam najbliższe terminy i dostosowują się nam godziny. I naprawdę te terminy są bardzo krótkie. Jeśli ktoś chce, można nawet już jutro skorzystać z takiego badania. Jeśli chodzi o mammografię, możemy ją wykonać zarówno w mammobusie, jak i w pracowni stacjonarnej. To jest nasz wybór, gdzie taką mammografię wykonamy. Oczywiście mammobusy jak co miesiąc jeżdżą po drogach opolszczyzny. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten program profilaktyka raka piersi, są skierowane dla kobiet pomiędzy 45 a 74 rokiem życia i taka mammografia wykonywana jest co 2 lata.
7: A jak to wygląda, jeśli chodzi o uczęszczanie na te badania, bo pamiętam, że nie było to jakoś specjalnie wzięte.
8: Jeśli chodzi o program profilaktyki raka szyjki macicy, to tak naprawdę świeże dane, jeśli chodzi o ten nowy test HPV-HR, dopiero będziemy gromadzić, bo przypomnę, że wcześniej była po prostu tak zwana klasyczna cytologia. Natomiast i program profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi z roku na rok naprawdę obserwujemy większą zgłaszalność kobiet, ale myślę, że to dlatego, że więcej o tym mówimy, i tak naprawdę te badania dostępne są praktycznie od ręki.
7: No i świadome pokolenia też wchodzą w dorosłość.
8: Świadome pokolenia wchodzą w dorosłość. My właśnie w miesiącu październiku jesteśmy 14 razy poza naszym, poza siedzibą naszego oddziału tutaj w Opolu. Wychodzimy do mieszkańców województwa opolskiego z różnymi akcjami. Jeśli chodzi o, te, o kształtowanie tych młodych pokoleń, mamy autorski program, który się nazywa Różowa Wstążka. Jest to program kierowany właśnie do uczennic i uczniów szkół średnich. Jesteśmy na takich lekcjach, uczymy samobadania piersi. I to nie są tylko skierowane tutaj dla młodych kobiet, dla dziewczyn te akcje, dlatego że chłopcy, a niedługo mężczyźni, też muszą wiedzieć, jak ten rak piersi się rozwija, ponieważ badania pokazują, że duży odsetek wykrycia nowotworów jednak u swoich partnerek wykrywają mężczyźni.
7: A czy te metody samobadania piersi jakoś się zmieniły, jakoś się rozwinęły? Czy dziewczyny, które mają, na przykład miały taki kurs 10 lat temu, teraz dowiedzą się czegoś nowego?
8: Na pewno są nowe fantomy. Na pewno ten rak piersi już jest bardziej zobrazowany na fantomach, więc te materiały edukacyjne i pomocnicze do tego, żeby nauczyć prawidłowego samobadania piersi, są zdecydowanie lepsze, lepszej jakości i też lepsze dla oka. I też bardzo mocno już wyglądają tak, jak prawdziwa pierś i wyglądają i w odczuciu są również tak, jak skonstruowane, jak prawdziwa pierś. Ale to dla uczniów szkół średnich. Natomiast jeździmy po urzędach, jeździmy po dużych zakładach pracy i tam mamy właśnie akcję Świadoma Dziącha.
7: Mówiła Barbara Pawlos z Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania profilaktyczne będą prowadzone nawet w najmniejszych miejscowościach. Rozmawialiśmy tutaj w kontekście województwa opolskiego, ale tak naprawdę w całym kraju październik będzie poświęcony tej tematyce. Kamil Kostka, Antyradio.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
9: Widzisz wrak? Zgłoś go służbom. Chorzów zachęca mieszkańców, by zgłaszali porzucone samochody policji lub straży miejskiej. To problem, który wraca do miasta jak bumerang. Natomiast nie zawsze służby mogą taki samochód odholować. O tym, jak to szczegółowo wygląda, mówi Henryk Rusnak ze straży miejskiej.
10: Generalnie jest tak, że zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub straż miejską. I w takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do, między innymi do straży miejskiej. Jeżeli jego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany bądź zagraża bezpieczeństwu, taki pojazd może być usunięty. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że ten pojazd musi być zaparkowany na drodze publicznej w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. Przede wszystkim nie od razu strażnik podejmuje działanie o odholowaniu, decyzję o odholowaniu. W pierwszej kolejności stara się ustalić powód, dlaczego ten pojazd na przykład jest nieużytkowany albo brak jest tablic rejestracyjnych. Powodów może być kilka. Kradzież tablic rejestracyjnych, ewentualnie to, że jest nieużytkowany, względy losowe właściciela danego pojazdu. W związku z tym, zanim strażnik podejmie decyzję o odholowaniu takiego pojazdu, podejmuje szereg czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. I w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właściciela pojazdu, bądź ten właściciel nie wykazuje zainteresowania tym pojazdem, a pojazd stwarza zagrożenie, wtedy strażnik podejmuje decyzję o jego odholowaniu.
9: A czy duży jest to problem w Chorzowie, jeśli chodzi właśnie o wraki?
10: Można powiedzieć, że ten problem pojawia się co pewien czas, czyli jeżeli są zgłoszenia, podejmujemy szereg czynności zmierzających do odholowania i na przykład w tym roku odholowaliśmy już 11 takich pojazdów. Prowadzone są również czynności w stosunku do innych, gdzie strażnicy ustalają stan faktyczny i będą podejmowali ostateczną decyzję zmierzającą do odholowania takich pojazdów.
9: Czy w ostatnim czasie były jakieś wzmożone kontrole właśnie tych wraków i ich odholowania?
10: Strażnicy patrujący rejon Chorzowa zawsze zwracają uwagę przede wszystkim na sytuacje takie, jeżeli pojazd jest nieużytkowany i może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, to w takiej sytuacji również podejmują od siebie działania, ustalają stan faktyczny i prowadzą czynności, tak jak mówiłem przed chwileczką, zmierzające albo do odholowania pojazdu. W pierwszej kolejności staramy się, żeby to zrobił właściciel albo doprowadził do stanu używalności tego pojazdu, albo oddał do odpowiedniej stacji demontażu, tak żeby, bo to jest obowiązek oczywiście właściciela tego pojazdu.
9: Kiedy mieszkańcy powinni reagować i zgłaszać takie sytuacje?
10: Oczywiście mieszkańcy zawsze mogą zwrócić się do Straży Miejskiej w każdej sytuacji. W przypadku, kiedy będzie możliwość i Straż Miejska będzie posiadała uprawnienia, to podejmie stosowne czynności. Jeżeli w sytuacjach, gdy dane zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Straży Miejskiej, to wtedy ten dyżurny Straży Miejskiej czy napotkany strażnik w terenie wyjaśni mieszkańcowi czy danej osobie, gdzie należy się zwrócić w określonej sytuacji i kto może prowadzić działania czy pomóc temu mieszkańcowi nurtującego jego problem.
9: Czasami właśnie jest tak, że mieszkańcy mówią, no, że zgłaszają te wraki, a później i tak się nic z tym nie dzieje. Jak to wygląda zatem tutaj w Chorzowie?
10: Generalnie każdy przypadek sprawdzamy, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że nie zawsze jest możliwość podjęcia czynności, ponieważ taki pojazd pozostawiony na terenie prywatnym, na parkingu danej wspólnoty czy zarządcy, no niestety, ale prawo o ruchu drogowym, a ten artykuł 50a nie ma zastosowania. W związku z tym niejednokrotnie jest tak, że informujemy właściciela takiego pojazdu o ewentualnym konieczności jego doprowadzenia do stanu używalności, natomiast podjęcia typowych działań zmierzających do zobowiązania właściciela do jego usunięcia, bądź my, żebyśmy podjęli decyzję jako straż zmierzające do usunięcia, odtrolowania takiego pojazdu jest niemożliwe z uwagi na to, że ściśle musimy się trzymać tutaj przepisów prawa.
9: No takie wraki przy ulicach, one nie wyglądają dobrze, psują tą estetykę miasta. A jak jeszcze mogą one wpływać właśnie na bezpieczeństwo mieszkańców? No bo może na przykład, nie wiem, się coś zapalić w takim samochodzie.
10: No generalnie oprócz, tak jak pani redaktor wspomniała, że psują estetykę danego miejsca, no to oczywiście, jeżeli ten samochód jest otwarty, mogą się tam bawić dzieci, czyli może stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla tych dzieci, jak i również dla innych uczestników, ponieważ no jeżeli on nie jest w sposób właściwy zabezpieczony, no to jest potencjalne zagrożenie dla zarówno osób, jak i innych uczestników ruchu samochodowego.
9: A jak już uda się taki wrak odholować, gdzie on jest odholowywany i co dalej się z nim wtedy dzieje?
10: Jeśli chodzi o odholowanie, bo pani redaktor cały czas zwraca uwagę na wrak. My mówimy o pojeździe nieużytkowanym bądź bez tablic rejestracyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, jeszcze tutaj ma zastosowanie, taki pojazd jest odholowany na wskazany parking i tam pozostaje do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach przechodzi na własność gminy. Mówimy cały czas o artykule 50a prawa o ruchu drogowym.
9: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Kolejne skarby odkopane w centrum Warszawy. Tym razem przy okazji przebudowy Placu Młynarskiego. Odkryto piwnice spalonej kamienicy, w których w czasie wojny ukryto skarby. O szczegółach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
11: Warszawa wciąż skrywa swoje tajemnice. Tym razem odkrywamy je podczas przebudowy Placu Młynarskiego w samym sercu miasta. W miejscu dawnego parkingu archeolodzy natrafili na fundamenty przedwojennej kamienicy przy ulicy Moniuszki 7. To jednak dopiero początek. W ruinach odnaleziono niezwykłe przedmioty, które pozwalają zajrzeć do świata dawnej Warszawy. Wśród znalezisk są fragmenty monumentalnych żyrandoli, metalowe zdobienia, ceramika, a także figura jeźdźca na koniu z brązu. Odkryto również wyjątkową płaskorzeźbę wykonaną w 1881 roku przez rzeźbiarza Sławomira Celińskiego oraz dekoracyjny wieniec z liści lauru i dębu, który mógł być związany z historią Filharmonii Warszawskiej. Część odnalezionych przedmiotów prawdopodobnie pochodzi właśnie z Filharmonii, inne należały do mieszkańców kamienicy. Wszystkie zostały ukryte w piwnicach podczas wojny. Niestety budynek całkowicie spłonął, a ślady ognia do dziś widoczne są zarówno na murach, jak i wydobytych artefaktach. To kolejne niezwykłe odkrycie podczas realizacji programu Nowe Centrum Warszawy. Wcześniej odnajdywaliśmy m.in. szablę ułańską, fragmenty dawnych kamienic czy ślady tragicznej historii miasta. Takie znaleziska pozwalają lepiej poznać Warszawę sprzed wojny i zachować pamięć o miejscach, których już nie ma. Jednocześnie wpływają na tempo inwestycji, bo tam, gdzie miały pracować maszyny, dziś pracują archeolodzy. Z całą pewnością to jeszcze nie koniec.
5: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
3: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
12: Wysadzi osełu.

0: Now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie.

Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

0: Widzialność poniżej 200 metrów możliwa dziś rano w 8 województwach. Nauka nie musi być nudna, udowadniać to zaczynają tegoroczne Noble. W tej prawdzie będzie też statyczny happening.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.31. Grzegorz Kornacki. Uwaga na mgłę. MGW ostrzega mieszkańców m.in. Mazowieckiego, Dolnośląskiego, Podkarpackiego, Małopolskiego, Śląskiego i Opolskiego. Widzialność jeszcze przez 2,5 godziny może spadać poniżej 200 metrów.
1: Prawda Antyradia.
0: Konkret bez mglistych zapowiedzi. W Hiszpanii Pedro Sanchez zarządził przedterminowe wybory. To jego odpowiedź na protesty ludzi domagających

0: Peter Hagman i George Nagel. Ich odkrycie pomoże w mapowaniu sieci neuronów odpowiedzialnych za pamięć, lęk, zachowania czy rytm dobowy. Może pomóc w leczeniu depresji, Parkinsona czy Alzheimera albo w przywracaniu wzroku. Nagrodzeni mają do podziału 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Utrudnienia pod Wawelem. Prawie 3 miesiące potrwa remont skrzyżowania świętej Gertrudy ze Stradomską w Krakowie, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
2: Siłą rzeczy, jeżeli wymieniamy torowisko, no to tramwaje nie pojadą ulicą Stradomską oraz ulicą Gertrudy w stronę Poczty Głównej, więc one zostaną skierowane, te linie, które tamtędy jechały, na trasy objazdowe.
0: Kierowcy jadący w stronę Dietla mają ruch jednokierunkowy.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwa krzesła i jeden apel. W Teatrze Śląskim pojawiły się dwa puste krzesła, które mają zwracać uwagę na problemy psychologiczne młodych i na trudny dostęp do specjalistów.
3: Pomoc psychologiczna, psychiatryczna jest bardzo droga. Godzina pracy psychologa to jest około 200 zł. Wizyta psychiatry to jest około 300 zł. Jak pod opieką mamy ponad 600 dzieci, ponad setka jest w takiej stałej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, no to realnie koszt roczny tylko tego specjalistycznego wsparcia to jest około 500 000 zł.
0: Mówiła Monika Bajka z Domu Aniołów Stróżów, który stoi za całą akcją. Kolejne krzesła mają pojawiać się w popularnych miejscach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jest 6:33, czas na pełną kulturę.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Avengers: Koniec gry znów na szczycie. Dzięki ponownym pokazom film wyprzedził Avatara i odzyskał rekord światowych wpływów z kin. Łącznie zebrał ponad 2 miliardy 925 milionów dolarów. A Digger z Tomem Cruise'em wykopał sobie grób już na starcie. Zebrał 8 milionów dolarów w Ameryce Północnej i 20 na świecie. Według Deadline strata może sięgnąć 150 milionów dolarów. Weekend za oceanem wygrało Verity z Anne Hathaway i Dakotą Johnson z wynikiem 32 milionów 600 tysięcy dolarów. A w polskich kinach Wokulski robi interes. Według WP film Lalkę Macieja Kawalskiego obejrzało 540 tysięcy osób w pierwszych 5 dniach. Film wszedł do kin w środę, więc wynik obejmuje też 2 dni przed weekendem.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Do 23 stopni dziś w Polsce, najcieplej będzie w Rzeszowie, 21 stopni w Warszawie i w Zielonej Górze, 19 w Szczecinie, 17 w Trójmieście i w Olsztynie. Deszcz może padać na północy, w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i w podlaskim. Szerzej północna połowa kraju musi liczyć się z zachmurzeniami, południe powinno być słoneczne.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Antyradium.
1: No, mówią, że wtorek gorszy od poniedziałku, ale po to jest ta audycja i po to nasze spotkanie z wami, żeby zadać kłam tego typu twierdzeniom, ten wtorek będzie najlepszy.
2: Ależ, i my o to zadbamy w składzie Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska, czyli duet Hi-Fi. Witamy się z wami serdecznie. Wtorek to jest dzień naszego ulubionego konkursu, prawda?
1: Czyli tada.
2: Tada! Czyli będzie trzeba zgadnąć po końcówce.
1: I jedna jeszcze tylko prośba na koniec.
2: Tak.
1: Radziu, ukłoń się państwu.
2: Pokłonił się, potwierdza.
1: Nasz wydawca.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, każda przełomowa powieść, każdy kawał dobrej beletrystyki.
2: Tak.
1: I chyba tak naprawdę każde porządne spotkanie czy też wykład wymagają tak zwanego spisu treści.
2: I my tenże właśnie Państwu przedstawimy, bowiem dziś we wtorek w Hi-Fi porozmawiamy między innymi o tym, co oznacza imię Beata.
1: Pogadamy też o tym, kim jesteście, a raczej jakiego kalibru psychopatą, jeżeli zrzucacie wasze ubrania, a tak po prostu na krzesło.
2: Można też zrzucić mundurek szkolny i brytyjskie uczennice apelują o to, żeby te mundurki nie pojawiały się w filmach dla dorosłych. O tym też będzie.
1: Chociaż mnie akurat bardziej jara kitela, ale to zostawmy na
2: boku. Zostaw te swoje fantazje.
1: Ty kiedyś mówiłaś, że sutanna. Co jeszcze w naszym spisie treści?
2: No będzie jeszcze o Disneyu, który wychował pokolenia Polaków, w tym nas, którą postacią z Disneya jesteś, się zastanowimy dzisiaj.
1: Dumbo, zawsze Dumbo. I w zasadzie tyle, słuchajcie, poza tym mnóstwo dobrego humoru, który zagwarantujecie wy, no bo już nie my, na nas nie można liczyć.
2: Absolutnie.
1: Ale na szczęście mam was po drugiej stronie. No i oczywiście gigantyczna porcja najlepszego rocka na świecie, tak zapowiada się najbliższy dzień, najbliższa godzina z Antyradiem z Hi-Fi.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto, to tu.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Trzeba było obejrzeć jakiś film. Polska po meczu z Bośnią i Hercegowiną. Tragedia w Łodzi. Wóz strażacki potrącił kobietę. W tej prawdzie też dworzec na miarę naszych możliwości, czyli Olsztyn na zakupach.
0: Prawda Antyradia.
14: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Wypadek przy pracy. Tym był mecz Polska-Rumunia z ostatniego piątku. Ten, który wygraliśmy 6-0. Wieczorne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną sprowadziło kibiców biało-czerwonych na ziemię. Przegraliśmy 0-1. Zostaliśmy na trzecim miejscu w grupie, z której do wyższej dywizji awansuje tylko numer 1. Co trzeba oddać Polakom, to to, że utrzymywali remis do 84 minuty. Wtedy jednak Jan Bednarek przytrzymał rywala. Sędzia porychtował 11, a bośniacy wykorzystali okazję.
0: Prawda Antyradia.
14: Śmiertelny wypadek w Łodzi. Wóz strażacki potrącił na Zgierskiej 64-letnią kobietę. kobietę. Do zdarzenia doszło w pobliżu jednostki służb. Kierujący nie ustąpił pierwszeństwa.
0: Prawda antyradia.
14: Wpadł jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców Ameryki Środkowej. Meksykańskie służby bezpieczeństwa schwytały Cezara Oswaldo. Snajper, bo to jego pseudonim, stał na czele salwadorskiego gangu Barrio Diez y Ocho. Od 2 lat ukrywał się w stanie Chiapas. Będzie odpowiadał za brutalne morderstwa, terroryzm i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
0: Prawda antyradia.
14: Noce w górę. We wrześniu płaciliśmy za nie średnio 650 kilka złotych, o prawie 30 więcej niż w sierpniu i to jest najwyższa podwyżka od 2 lat. Najdrożej jest w miastach, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
15: Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 złotych, a najtaniej było w Opolu, 639 złotych. Aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 złotych za polisę OC.
14: Bo taniej to już było. Rosną koszty usuwania szkód, odszkodowania w tym roku rosły dotąd szybciej niż składka. Średnia wartość szkody przekroczyła 12 tysięcy złotych.
0: Prawda antyradia.
14: Zmiany idą w Olsztynie. Miasto odkupi dworzec PKS i zrobi z niego całe centrum komunikacyjno-usługowe. Plany na przyszłość snuje Karol Grosz z magistratu.
16: Zależy nam przede wszystkim na zachowaniu funkcji dworca i zapewnieniu pasażerom wygodnych przesiadek między autobusami, koleją i komunikacją miejską. Chcemy też, żeby część placu manewrowego została przeznaczona na parking dla podróżnych.
14: Koszt zakupu to 13,5 miliona złotych, o 2 mniej niż sugerował rzeczoznawca. Negocjacje trwały od 4 lat.
17: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
14: Od 16 do 23 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia może padać na północy, od Szczecina przez Koszalin, Gdańsk i Olsztyn po Suwałki. Wieczorem sytuacja deszczowa ma wyglądać podobnie, wtedy będzie od 15 stopni w Koszalinie, przez 17 w Szczecinie, 19 w Poznaniu, Warszawie czy w Krakowie, maksymalnie do 20 we Wrocławiu i w Opolu.
17: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Hi-Fi w antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Ante Radio.
1: Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do pogody w Antyradiu, jeżeli uważacie, że nasze prognozy się nie sprawdzają, to proszę bardzo.
2: To nie do nas.
1: Do najbliższej parafii, proszę Państwa. Ksiądz proboszcz na pewno za drobną opłatą przyjmie waszą skargę. Tymczasem nasza pogoda jest jaka jest, bo przedstawia ją sam Wszechmogący.
2: Lepsze nie będzie.
3: Wiecie, że lubię was, ale po połowie boję wy polskie urwisy. Dlatego łaskawość mą dziś podzielam równo na dwoje. Niechaj wiedzą ci Suwalszczyzny i Pomorza, że udręczy ich chłód jesienny. A wy, którzy zamieszkujecie ziemi południowe, radujcie się moją łaską ciepła, bo do 18 stopni dzisiaj ja wam daję. Dlaczego tak?

0: Hi-Fi w Antyradiu.
1: Jak w każdym ważnym społecznie temacie, tak i w tym postanowił objawić się jakiś mędrzec z University of America i tym razem chodzi o temat sterty ubrań na krześle.
2: Jak zawsze w temacie życia codziennego na czymś muszą psychologowie zarabiać.
1: Otóż
2: i
1: to.
2: Z byle czego zrobią wielkie co. Jak mówiłaś, wielka sterta ubrań na krześle to nie taka po prostu wielka sterta.
1: Nie, nie, drodzy, to jest bardzo sensowny i poważny dylemat, bowiem dr Joseph Ferrari uważa, że odkładanie ubrań na krzesło ma bezpośredni związek z trudnością w podejmowaniu szybkich decyzji.
2: To jest tak zwana prokrastynacja decyzyjna, czyli zamiast odłożyć ubranko, zamiast złożyć od razu albo zanieść do prania, tak po prostu na krzesło sru. I to oznacza, że wy nie lubicie podejmować decyzji.
1: Nie wiem, ilu doktoratów potrzeba, żeby dojść do tego wniosku, ale pan Ferrari stwierdził, że gromadzenie się rzeczy na krześle to także efekt wyczerpania po całym dniu.
2: Ten stos ubrań to nic innego jak fizyczne odzwierciedlenie wewnętrznych wątpliwości, które targają wami przez całe życie, nie tylko cały wieczór.
1: Może rozwiązaniem jest po prostu to, żeby tych ubrań mieć mniej. Co myślisz?
2: To gromadzenie się rzeczy na krześle to także efekt wyczerpania, jak już mówiłoś, oraz następuje tutaj efekt błędnego koła, czyli braku energii, który zachęca do odkładania, sprzątania i wszystkiego, co w życiu ważne, na później.
1: Kupuj mniej, taka jest moja rada.
2: A sterta, pamiętajcie, że jak za długo leży, to się zapali.
1: Tak jest.
3: Wybuch sterta, ktoś nam podpalił.

0: Hello, everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
12: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
13: Muzyka i głos.

0: od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Kto by jeszcze pospał? Będzie spanie w tej prawdzie antyradia. Wcześniej jednak Donald Trump o bazie Stanów Zjednoczonych w Polsce, a zaczniemy od tragicznego wypadku w szwajcarskich Alpach.
1: Prawda antyradia.
0: Jest 7:30, Grzegorz Kornacki. Śmierć Polaka w Alpach. 42-latek zginął w szwajcarskich górach przy granicy z Włochami. W czasie wspinaczki spadł z prawie 3,5 tysiąca metrów. Był z innym wspinaczem. Jego towarzysz natychmiast wezwał służby. Ratownicy ze śmigłowca mogli jednak tylko stwierdzić zgon alpinisty.
1: Prawda antyradia.
0: Może do tego dojść. Tak teraz Donald Trump mówi o bazie wojsk USA w Polsce. Pytany przez TVN stwierdził, że Polacy bardzo tego chcą, a on bardzo lubi polskiego prezydenta. Zaraz dodał jednak, że rozważy też możliwość utworzenia takiej bazy na Litwie, bo to jego przyjaciele i wspaniale ludzie.
1: Prawda antyradia.
0: Nowa nawierzchnia, jezdni i drogi dla rowerów, więcej zieleni na przystankach i nowe torowisko. Tak wygląda Grzegórzecka w Krakowie po 3-miesięcznym zamknięciu. Prac było więcej niż planowaliśmy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
2: W tym pierwotnym planie nie było wymiany szyn, tylko nawierzchni. Natomiast no, okazało się, że te mocowania szyn do takich betonowych klocków, na których te szyny są posadowione, już są w tak fatalnym stanie, że trzeba było to wymienić. No i w związku z tym wymieniono również szyny.
0: Po remoncie autobusy i tramwaje wróciły już na odświeżoną trasę.
1: Prawda antyradia.
0: Gdzie nie chodzisz, miej odblask. Policja przy okazji zaczynającej się jesieni przypomina, że tak lepiej widać pieszego.
3: Często ubieramy się też na czarno, co powoduje, że dla kierowców zlewamy się z tłem i stwarza się niebezpieczna sytuacja. Im więcej odblasków, tym lepiej. Jeśli założymy na rękę, na nogę, na pleca, tak, będziemy widoczni z każdej strony.
0: Tłumaczył Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Odblaski są obowiązkowe w terenie niezabudowanym.
1: Prawda antyradia.
0: Kto jest dobry w spanko? Zbieram reprezentację, z którą moglibyśmy wybrać się do Japonii. W Tokio ruszyły zawody na najlepsze spanie. Wygrywa ten, kto najszybciej zaśnie, wejdzie w głęboką fazę snu i utrzyma ten stan przez półtorej

Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Zenicy, gdzie Bośnia i Hercegowina wygrała z Polską 1-0 w czwartym spotkaniu Ligi Narodów. Polacy byli bezradni, bez pomysłu. Gospodarzom zależało na wygranej i dopięli temat w 84 minucie, strzelając gola z karnego. Z taką grą to najwyżej na Orlik. W drugim meczu w naszej grupie Rumunia przegrała ze Szwecją 0-1. Niestety było miło, ale się

0: Grecją. Jeśli wygrają Grecy, drużyna trenera Brzęczka zagra w barażach. Kolejny serwis 8:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
2: Od 16 do 23 stopni dziś w ciągu dnia deszcz może padać na północy, chmury w całej północnej połowie Polski. Nocą może jeszcze popadać w Olsztynie, będzie wtedy od 8 stopni w Olsztynie właśnie, czy w Rzeszowie, przez 10 we Wrocławiu i w Zielonej Górze, 14 w Poznaniu i w Szczecinie, maksymalnie do 15 w Warszawie i w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
3: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: w Antyradiu.
1: Nie przyszłoby mi nawet do łba, że tej młodzieży przyjdzie do łba, że to ich ubranko, czyli ten mundurek, może powodować u kogoś jakieś podniety i perwy. No dajcie spokój.
2: Za mundurem panny sznurem okazuje się, że też panowie oglądający filmy dla dorosłych, a ja nie oglądam, więc ja po prostu nie wiem, prawda, że mundurek szkolny podobno jest jednym z częściej pojawiających się, jak to mówią młodzi, outfitów. No i brytyjskie uczennice protestują, a właściwie apelują o zakaz używania tychże w branży dla dorosłych.
1: Ja jak już mówiłem, wiesz co, ja mam jakąś słabość do tego pielęgniarskiego kitla.
2: Już to trzeci raz dzisiaj mówisz.
1: Wiesz, bo jesteś dzisiaj w tej gustownej piżamce i tak cały czas widzę ją jednak na biało.
2: Tak czy siak, słuchajcie, ponad, tak już zupełnie na serio, ponad 3000 podpisów pojawiło się na petycji wspierającej pomysł, aby mundurki szkolne zostały jednak w szkole, a nie na planie filmowym.
1: No tak, słuchaj, czy ty kiedykolwiek byłeś na pornograficznych stronach japońskich?
2: To są bardzo poważne pytania, nie udzielam odpowiedzi.
1: Ale co, nie macie ze starym jakiejś takiej jazdy czasami, że wieczorem?
2: Że japońskie plany filmowe odwiedzamy? Nie. Albo, ja nie byłam w Japonii nigdy, wiesz?
1: Albo że ty wrzucasz na siebie ten mundurek bez tarczy, oczywiście, albo on tej tarczy szuka.
2: Zaczynam się ciebie bać, Figurski.
1: Ja powiem tak, młodzież i ziemniaczki zdecydowanie w mundurkach.
0: Hi-Fi w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Jeszcze nigdy w dziejach radiofonii konkurs nie wymagał tak olbrzymiego nakładu pracy i tak ogromnej uwagi słuchaczy, jak ten, który przed nami, czyli Tadam.
2: Po końcówce ich poznacie, czyli my gramy wam końcówkę znanego utworu, a wy musicie rozpoznać, cóż to za numer i kto go wykonuje.
1: Bo jak powiedział Leszek Miller, najważniejsze, jak mężczyźni kończą, a nie zaczynają, stąd też ten nasz pomysł, czyli te ostatnie kilka sekund bardzo znanego utworu. I tu pytamy, kto tak naprawdę zakończył ten Tadam.
0: Hi-Fi w Antyradiu.
3: Tyle mądrości na temat odkładania ubrań na krzesło, a to jest po prostu krzesło hańby. No kto taki

0: This is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody. This is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Anti-Radiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Ledwo żyjesz, a sobota dopiero się zaczyna? Tomasz Obertyn doskonale wie, jak to jest. W każdą sobotę o 7 rano wjeżdża z bezkompromisową dawką energii, która zastąpi każdą potrójną espresso. Włącz Anti-Radio, podkręć głośność i przetrwaj ten poranek w rockowym stylu. Śniadanie ustyranego w Anti-Radiu. Zamów i sprawdź, czy postawi cię na nogi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba!
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Wojtka Suflera.
1: Za ostatni grosz kupię ci chociaż cień dawnych dni.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Depopulacja. To brzmi jak spiskowa teoria o działaniach rządu światowego. W Polsce tymczasem to rzeczywistość. Owsiak nie zachęca cię do szemranych inwestycji. Uwaga na oszustów. Naprawdę zaczniemy jednak od cen paliw.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. 6,79 to maksymalna cena za litr 95. Dziś za 98 dajemy 7 zł. 66 groszy. Za olej napędowy 7,82. To ceny ustalone przez ministra energii w ramach programu CPN. Ten ruszył dzięki ustawie opodatkowującej nadmiarowe wpływy koncernów paliwowych.
0: Prawda Antyradia.
2: Ceny benzyny nie rosną przez Ormus, a przez Ukrainę i demokratów. Tak świat Amerykanom przedstawia Donald Trump. Według prezydenta USA przez cieśniny Ormus płyną rekordowe liczby baryłek. Ukraina tymczasem wysadza rosyjskie rafinerie, a rafinerie Stanów Zjednoczonych mają z kolei być zamykane w demokratycznych Stanach.
0: Prawda Antyradia.
2: Jurek Owsiak zachęca do inwestycji. Robert Lewandowski mówił, że zarobił na tym fortunę. Nie daj się złowić. W sieci zaroiło się od fałszywych filmików czy zdjęć ze znanymi ludźmi rzekomo kuszącymi zyskami. My klikamy, uzupełniamy dane i ułatwiamy rozmowę oszustom, którzy potem do nas dzwonią czy piszą. Mówi Bartłomiej Drozd z chronipesel.pl.
3: Cyberprzestępcy wiedzą, na jaką ofertę zareagował rozmówca i jakie dane zostały w formularzu. Mogą więc od razu nawiązać do konkretnej inwestycji i prowadzić rozmowę według przygotowanego scenariusza. Dla wielu osób to znak, że wszystko jest w porządku, bo przecież same się zgłosiły.
2: W zeszłym roku KNF zgłosiła do blokady ponad 40 tysięcy niebezpiecznych domen. Prawie wszystkie dotyczyły fałszywych inwestycji.
0: Prawda Antyradia.
2: Demografia daje Polsce w kość. Depopulacja dotknęła 7 na 10 gmin. Ponad połowa z nich utraciła od 10 do 20% mieszkańców.
4: Dochody wyludniających się gmin spadają. Wydatki niekoniecznie, mówi Agata Mróz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
5: Urząd, szkoła czy sieć wodociągowa kosztują podobnie, niezależnie od tego, czy korzysta z nich 1000 czy 800 osób.
4: Gdzie jest najgorzej?
5: Wyludniają się przede wszystkim obszary oddalone od dużych miast, często położone na styku województw.
4: Wyludniające się miejscowości to też zmiany na rynku nieruchomości. W wielu miejscach zabraknie chętnych na domy i mieszkania, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
6: Ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy w większości średnich miast.
4: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Po dzisiejszych możliwych opadach na północy Polski, jutro możliwe deszcze już tylko w warmińsko-mazurskim i w podlaskiem. Na termometrach jutro zobaczymy od 16 do 23 stopni, czyli będzie tak jak i dziś, tylko chmur ma być więcej. Dziś spodziewamy się ich w pasie centralnym i w północnej połowie kraju. Jutro mogą być już wszędzie.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Gazety Radio.
1: Dużo już mi się nagadali, a tak naprawdę chodzi o 2-3 sekundy, nie?
2: Że tak, że już? To, to tylko mężczyzna może powiedzieć.
1: Nie, ja już mówiłem tyle razy, że wiesz, to się równie dobrze mogło nazywać notosru, albo pierdut.
2: Ale nazwaliśmy tadą, a ponieważ każdy kij ma dwa końce, to my odwrotnie, jak w większości audycji radiowych, nie pytamy was o początek utworu. My chcemy, żebyście go rozpoznali po jego puencie, po jego finiszu, po tym ostatnim poślizgu.
1: Po tych kilku ostatnich nutkach nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć ta-dam!
2: Żeby nie było żadnych wątpliwości, gramy wam tę końcówkę jeszcze raz.
0: Hi-Fi w Antyradiu.

0: Antyradio. Beata Tyszkiewicz.
1: Na przykład, albo kozidrak.
0: Albo Beata...
1: Szydło.
0: Może być.
1: Może, tak.
0: Dokładnie tak. Mm-hmm. Słuchajcie, moglibyśmy tak się długo zastanawiać i spędzilibyśmy tutaj dobry tydzień, dlatego że w Polsce imię Beatka nosi aż 200 tysięcy kobiet.
1: Jest to piękne imię z pięknym rodowodem, aczkolwiek w Rumunii oznacza pijaną.
0: Nie nawiązujemy wcale i że nie, nasza złośliwość nie sięga aż tak daleko, tamta sprawa jest dawno zamknięta, chociaż prawda jest taka, że Beatka to jest ze względu na swoją popularność takie częste spotkanie imieninowe, więc i nie tylko solenizantka, przepraszam, dobrze, solenizantka lubi chlapnąć, ale też i cała okolica.
1: Jubilatki też lubią, tak czy siak każdy miał sąsiadkę Beatę, ciocię Beatę, a Beata wywodzi się od przymiotnika Beatus i oznacza osobę szczęśliwą, błogosławioną, żyjącą w dostatku i pełną radości, czyli nic tylko te Beaty na swojej drodze spotykać.
0: W świadomości Polek pozostaje symbolem pomyślności, to pewnie za sprawą pani Kozidrak, życiowego spełnienia...
1: No to pewnie pani Szydło.
0: Oraz wewnętrznego spokoju, to tutaj pani Szydło.
1: Przepraszam.
0: Jeżeli chodzi o zespół języka rumuńskiego, to oznacza też fałszywego przyjaciela, moja droga.
1: O, to jednak, słuchajcie, trzeba uważać. No i pamiętajcie, drogie Beaty, jak się wybierzecie do Rumunii, to może na ten czas krótki warto jednak zmienić.
0: Identycznie brzmiące słowo Beata, po prostu Beata, funkcjonuje w Rumunii w mowie potocznej jako określenia kobiety będącej pod wpływem. Czyli jak powiemy, że Beata jest Beata, to wszystko.

0: is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Dla obecnych klientów Vectry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Placebo. YouTube. Lenny Kravitz. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Polska kierunkiem dla miliona uchodźców. Szef litewskiego MSW o planach w razie W. O dżumie nic nie wiemy. Polski sanepid o doniesieniach z Rosji. W tej prawdzie będzie też najlepszy dźwięk na świecie.
9: Prawda Antyradia.
10: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Milion uchodźców może obrać kierunek Polska. Litewski minister spraw wewnętrznych mówi, że w razie wojny tylu ludzi z krajów bałtyckich może skierować się właśnie do nas. Litwini mają szykować się do takiej sytuacji, przeprowadzili nawet ćwiczenia. W Polsce trwają prace nad planem, co z tymi ludźmi w razie co zrobić. Trzeba przygotować infrastrukturę, alternatywne przejścia czy punkty recepcyjne. Na razie na polsko-litewskiej granicy mamy kontrolę w związku ze wzmożoną migracją.
9: Prawda Antyradia.
10: Nie ma informacji o dżumie w Rosji, przynajmniej nie w oficjalnych źródłach. To zapewnienia polskiego sanepidu, który odradza jednak podróże do wspomnianego kraju. Według lokalnych mediów i amerykańskiego portalu Axios, pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim zbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Zrobiła to pod koniec września. 4 dni później trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuca. Na początku tego miesiąca zmarła. W kilku placówkach medycznych w regionie wprowadzona została kwarantanna. USA monitorują sytuację.
9: Prawda Antyradia.
10: Kosiniak-Kamysz z Trumpem. Jak się okazuje, panowie rozmawiali w marcu. Według Donalda Tuska rozmowa była zbyt ciekawa, żeby publicznie o niej mówić. Szef MON twierdzi, że chodziło głównie o podziękowanie za obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
9: Prawda Antyradia.
10: Jesień coraz bardziej widoczna, czas myśleć o zimie, nie tylko na zakupach.
11: No jakieś tam były w szafie jesienne porządki. Ciuchy zmienić na jesienne, nie na lato.
12: Czy już przygotowania do zimy u was wystartowały może?
11: Jak kupowałem płaszcz, musiałem kupić na zimę. Więc jakieś w sumie teoretycznie przygotowania do zimy były.
13: Nie, jak na razie jeszcze staram się żyć latem.
14: Drogowcy z
12: Gliwic również chcą wykorzystać sprzyjającą pogodę i sprzątają drogi, chodniki i pasy zieleni, mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska z Zarządu Dróg Miejskich.
13: Realizujemy ostatnie koszenia traw, porządkujemy tereny zielone oraz usuwamy przerosty roślinności, które po sezonie letnim pojawiły się w wielu miejscach.
12: W ruch poszły ręce, kosiarki oraz traktory. Paulina Kozioł, Antyradio.
9: Prawda Antyradia.
10: Jeden z najwybitniejszych akustyków świata zaprojektuje brzmienie nowej Filharmonii Krakowskiej. Salą na blisko 2000 osób zajmie się japoński specjalista Keiji Oguchi, mówi marszałek Łukasz Smułka.
14: Kluczowe jest to, aby ten budynek miał najlepszą akustykę w Polsce. Takie jest zadanie przedstawione przed akustykami, przed pracownią i tego też wymagają melomani.
10: Nowa Filharmonia ma powstać przy Rondzie Grzegorzewskim. Pierwsze koncerty za 7 lat.
9: Sport w Antyradiu.
15: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Pekinu, gdzie w półfinale turnieju ATP rozgrywanym na kortach

0: Europejczyków, na które warto zwrócić uwagę. Chorwaci podejmą Hiszpanów, Anglicy Czechów, a Szkoci zagrają ze Słowenią. Start 20:45. W pierwszej kolejce fazy grupowej Basketball Champions League SIK Strasbourg zmierzy się z Legią Warszawa. Start 20.
1: Deszcze pojawiły się w prognozach na dziś, padać może na północy od Szczecina przez Koszalin, Gdański, Olsztyn, Posuwałki. W innych częściach kraju powinno być sucho, na północy z możliwymi zachmurzeniami, a w południowej połowie kraju słonecznie. Będzie od 16 stopni w Koszalinie, przez 19 w Szczecinie, 21 w Warszawie, do 23 w Rzeszowie.
2: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: i w Antyradiu.
1: No dobra, słuchajcie, bo to jest tak, no rzeczywiście zachowaliśmy się po świńsku, bo tak, tada, zagraliśmy. Konkurs powiedzieliśmy 20 raz w szczególe i ogóle.
2: A nie powiedzieliśmy, co możecie zdobyć.
1: Tak jest, no właśnie, a co możemy zdobyć, proszę pani?
2: Nasz wspaniały merch antyradiowy, nasz wydawca radio postara się wyszperać dla was coś wyjątkowo zaskakującego, ale coś, co lubicie, bo wiemy, że ten nasz merch kochacie bardzo.
1: Dla osób niekumatych merch to merchandise.
2: Gadżet.
1: Czyli tak zwane gadżety, a jak po polsku się mówi gadżet?
2: No, inspektor.
1: Koszulki, plecaczki, czapeczki, placako torby oraz placako kubki.
2: Tak, i co tam się radziowi nawinie pod rączką, to dostaniecie. Walczyć warto.
1: Tadam, rozwiążemy już za chwilę, ale od razu zapowiedź, że dzisiaj w audycji jeszcze bileta na Deep Purple.
2: Oczywiście. A dlaczego nie?
1: Ale to już będzie konkurs kreatywny. Wszystko za chwilę.

0: Cześć Antena Piotr, Seweryn ze Szczecina. No końcówka tego utworu to jest utwór Iron Maiden, Number of the Beast.
1: Hi-Fi w Antyradiu.
2: Za chwilę ciemne stanie się jasnym i objawimy światu, jaką końcówkę dzisiaj dla was mieliśmy przygotowaną.
3: Od razu powiem, że obraziliśmy większość słuchaczy Antyradia, bo to było po prostu prostackie.
2: Banalne, no tym razem.
3: Wiemy oczywiście, że wy wszyscy ich słuchacie i wszyscy uważacie ten utwór za hymn i bardzo słusznie, dlatego dzisiejsza zagadka była po prostu formalnością.
2: Number of the Beast oczywiście, yeah. I Iron Maiden to była zagadka na dzisiaj. Merchant Radia trafia do zwycięzcy. Gratulujemy.
3: Bo tak jak w życiu, raz łatwiej, raz trudniej, a za tydzień będzie trudniej. Ta-dam, w Antyradiu, w Hi-Fi.
1: Hi-Fi w Antyradiu.

0: Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
13: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
17: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
19: Doradczyni klienta.
18: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
20: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Millennium. Inspirowany tobą.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
24: Play. Rozwiązania dla biznesu.
25: Po reklamie.

0: Znęcanie się nad dzieckiem, żeby poznęcać się nad byłym partnerem, to logika matki z Dolnośląskiego. Oce w górę, wrzesień z największą podwyżką od lat. W tej prawdzie będzie też przebodźcowanie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Za znęcanie się nad rocznym dzieckiem przed sąd prokuratura z Dolnośląskiego Lubania wysłała akt oskarżenia wobec 37-latki z tego miasta. Kobieta miała ze szczególnym okrucieństwem traktować swojego syna. Nagrywała to i przesyłała do byłego, czyli do ojca dziecka. Chciała go w ten sposób zmusić do powrotu. Oskarżona wpadła jesienią zeszłego roku. Częściowo przyznała się do winy. Twierdzi jednak, że przynajmniej część z tego, co widać na wideo, to tylko udawanie. Jak powiedziała śledczym, chciała skrzywdzić byłego partnera.
1: Prawda Antyradia.
0: Szybką drogę przed sąd została podejrzewana o szpiegowanie w USA. Jak wiecie z prawdy antyradia, amerykańskie służby schwytały 34-latkę, która była na lotnisku i właśnie miała odlecieć do Szanghaju. W Stanach Zjednoczonych zajmowała się szpiegowaniem syna prezydenta Tajwanu. Pierwsza rozprawa już za nią, kolejna jutro.
1: Prawda Antyradia.
0: Zdrożało OC. We wrześniu płaciliśmy średnio o prawie 30 zł więcej niż w sierpniu i to jest najwyższa podwyżka od 2 lat.
2: Średnio za OC we wrześniu trzeba było zapłacić 653 zł. Średnio, bo mieszkańcy miast płacą więcej. Najdrożej jest w Gdańsku – 877 zł. I to raczej nie jest koniec podwyżek, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
3: Dane branżowe wskazują już od jakiegoś czasu na rosnące koszty szkód. W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
2: Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w pierwszym półroczu odszkodowania z OC rosły szybciej niż składka, a średnia wartość szkody przekroczyła 12 tysięcy złotych. Joanna Buchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Zdrowie psychiczne przede wszystkim. W Krakowie ruszył tydzień zdrowia psychicznego. Skupia się wokół przebodźcowania. Więcej o tym mówi Maciej Pilecki ze Szpitala Uniwersyteckiego.
4: To ma charakter takiego kumulującego się stresu, który nie pozwala nam zachować takiej pełnej stabilności emocjonalnej i psychicznej, a nie daje nam możliwości regeneracji.
0: W mieście w tym tygodniu są bezpłatne wykłady, warsztaty i debaty. Jest 9:02, to była Prawda Antyradia, za chwilę prognoza pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Do 23 stopni dziś w Polsce. Najcieplej będzie w Rzeszowie, 21 stopni w Warszawie i w Zielonej Górze, 19 w Szczecinie, 17 w Trójmieście i w Olsztynie. Deszcz może padać na północy, w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i w podlaskim. Szerzej, północna połowa kraju musi liczyć się z zachmurzeniami, południe powinno być słoneczne.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
5: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: w Antyradiu.
1: Szanowni Państwo, godziny są wczesne, a wiesz co, ja z tych starych komunistycznych czasów to jestem przyzwyczajony, że Disney to wieczorynka, czyli 19.15. Ale bajeczkę już o tej porze opowie Wam Sandra Hajduk.
2: Tak, bowiem okazuje się, że Disney wychował pokolenia Polaków i to akurat nie jest dla nas zaskoczeniem, chociaż tak jak powiedział Michał, raczej tych młodszych. Nowe badanie ujawnia, jakich wartości nas nauczył. No i wnioski z badania są, Michał, takie. Nauka empatii i relacji według badanych, bajki te były dla nich pierwszą lekcją rozróżniania dobra od zła, przyjaźni i lojalności.
1: Bo ryby to kumple, a nie jedzenie.
2: Ale...
1: Chociaż to był Pixar akurat.
2: Wśród najsilniej zapamiętanych momentów ankietowani wskazują sceny budujące wrażliwość, poszukujące wątki straty. No i powiem Ci, że ja się z tym zgodzę, bo mnie na przykład bardzo ukształtowała Pocahontas. No nie dość, że się zakochała nie w tym, co powinna, to jeszcze tak, wiesz, blisko natury zawsze taka, wiesz, ja, dziewczyna do rany przyłóż.
1: Wiesz, gdybym miał się porównać do jakiejś postaci, to zdecydowanie byłby to wiecznie zaspany, zapomniałski pies Pluto, albo Dumbo, bo ja jestem taki słonikowaty.
2: No. Dumbo. No dobrze, a którą postacią z Disneya wy
1: jesteście?
2: Nie, sorry,
1: przepraszam, jestem miś puchatek, nic, jak to dobrze chmurką być, nic nie robić, tylko tyć.
2: To nie cholery nie jest Disney.
1: Nie, naprawdę? No dobrze, pytanie do was. Z którą postacią Disneya utożsamiacie się Państwo i dlaczego? A nagroda nie
2: A, to nie w kij dmuchał. Nagroda to bilety na Deep Purple, także jest o co walczyć.
1: Nasz numer telefonu 321-321-600, a nasz adres mailowy to...
2: hi@antyradio.pl.
1: Mówiła Pocahontas.
0: Hi-Fi w Antyradiu.

0: Gwiazdy Radio.
1: Ty powiedziałeś, że jeżeli chodzi o postaci Disneya, to byś była Pocahontas, tak?
2: No.
1: Ja od razu odpowiedziałem, że Kubusiem Puchatkiem. Mogłem jeszcze wybrać na przykład Robina Hooda, a ty Królewnę Śnieżkę. I wiesz co, czy te wszystkie postaci?
2: No dalej.
1: Wylądowały na liście najgorszych postaci Disneya.
2: No to tak nas źle oceniasz?
1: Najbardziej znielubionych, ale to nie ja tworzyłem ten ranking, słuchaj. Do tego dochodzą jeszcze samoloty. Mhm. Nie pamiętam w ogóle tej bajki. Oraz Murszu i Mulan.
2: To są... Mulan, oczywiście, że tak.
1: Za Mulan. Jeszcze dochodzą gargulce i dzwonik z Notre Dame. To są, słuchajcie, postaci, które według ankiety przeprowadzanej wśród odbiorców bajek Disneya są po prostu najgorsze i które wspominamy najgorzej.
2: My was pytamy dzisiaj, którą postacią z Disneya jesteście. W nagrodę mamy dla was wejściówki na Deep Purple. Oto wasze propozycje.
3: Kamil napisał, myślę,

0: Myślę, że najbardziej utożsamiłbym się z Goofim. Nie dlatego, że jest idealny, tylko dlatego, że potrafi się przewrócić, wstać i dalej wyglądać, jakby to było częścią planu. I Kuba. Zdecydowanie Baloo z Księgi Dżungli. Dlaczego nasze życiowe filozofie są zbliżone i brzmią minimum stresu, maksimum przekąsek?
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram.

0: Lekka. Cena przed obniżką 15,95.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No
3: i
2: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest,

0: Teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Google, na celowniku UOKiK możliwa kara to 10% obrotów firmy. To nie tak powinno być. Urban o przegranej z Bośnią i Hercegowiną. W tej prawdzie też fałszywe inwestycje z fałszywymi poleceniami.
1: Prawda Antradia.
0: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Na największych porywa się Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zarzucił Google'owi korzystanie z pozycji dominującej przy negocjacjach z mediami. Chodzi m.in. o kwestię wynagrodzenia za artykuły pojawiające się w wyszukiwarce firmy. Technologiczny gigant odpowiada, że jest jedyną platformą stosującą ustrukturyzowane podejście do tematu. Umowy mają być oparte na obiektywnych kryteriach. Kara, jaką może nałożyć UOKiK, to nawet 10% obrotu przedsiębiorcy.
1: Prawda Antyradia.
0: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, tak mówi Jan Urban, po tym jak Polacy przegrali z Bośnią i Hercegowiną mecz w Lidze Narodów. Rywale w 84 minucie wbili nam bramkę z rzutu karnego, po tym jak sędzia uznał, że Jan Bednarek faulował przeciwnika. Jak stwierdził selekcjoner, to był mecz na 1-0. Kto strzeli, ten wygra, ale nie w ten sposób.
1: Prawda Antyradia.
0: To nie interes życia, tylko przestępca. Cyberoszuści próbują nas naciągać, oferując super inwestycje i podpierając się znanymi twarzami, bez ich wiedzy i zgody.
2: W reklamie jest o wysokich zyskach, a ze zdjęcia uśmiecha się znana twarz. No to klikamy i podajemy przestępcom na tacy nie tylko nasze dane, ale też to, jak i w co chcielibyśmy inwestować. Oni to wykorzystają, mówi Bartłomiej Drozdy z chronipesel.pl.
3: Fałszywy doradca potrafi mówić pewnie i przekonywująco, zapewnić o rosnących zyskach oraz stopniowo nakłaniać do kolejnych wpłat.
2: Tylko 11% osób, które próbowano oszukać, zgłosiło to na policję. 1/3 do swojego banku. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Tylko w zeszłym roku Komisja Nadzoru Finansowego zablokowała ponad 40 tysięcy stron udających firmy zajmujące się inwestowaniem.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwa krzesła i jeden apel. W Teatrze Śląskim pojawiły się dwa puste krzesła, które mają zwracać uwagę na problemy psychologiczne młodych i na trudny dostęp do specjalistów.
4: Pomoc psychologiczna psychiatry jest bardzo droga. Godzina pracy psychologa to jest około 200 zł. Wizyta psychiatry to jest około 300 zł. Jak pod opieką mamy ponad 600 dzieci, ponad setka jest w takiej stałej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, no to realnie koszt roczny tylko tego specjalistycznego wsparcia to jest około 500 000 zł.
0: Mówiła Monika Bajka z Domu Aniołów Stróżów, który stoi za całą akcją.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie żyje brytyjski pisarz i były polityk Jeffrey Archer. Miał 86 lat. Do tej pory sprzedał ponad 300 milionów egzemplarzy książek. Jego kariera polityczna zakończyła się ćwierć wieku temu. Został skazany za krzywoprzysięstwo i utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości. Jest 9:33. To była Prawda Antyradia. Od 16 do 23 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Może padać na północy od Szczecina przez Koszalin, Gdański, Olsztyn po Suwałki. Wieczorem sytuacja deszczowa ma wyglądać podobnie. Będzie wtedy od 15 stopni w Koszalinie, przez 17 w Szczecinie, 19 w Poznaniu, Warszawie czy w Krakowie, do 20 we Wrocławiu i w Opolu.
1: Hi-Fi.

0: Anteradium.
1: Nasi słuchacze to są jedne do jednego postaci z Disneya, bo maili i telefonów mieliśmy dużo.
2: Bardzo dużo i bardzo wielu chętnych na to, żeby zagrać w bajce. No, okazuje się, że wasze postaci, które są waszymi alter ego z Disneya, to są czasami niezwykle kreatywne pomysły, a oto zwycięzca.
3: Najbardziej utożsamiam się z Pumbą z Królowa, bo podobnie jak on jestem dziki, trochę nieokrzesany, ale zawsze pozytywnie nastawiony do życia. Nie przejmuję się za tym, co pomyślą inni, lubię dobrze zjeść i przede wszystkim wychodzę z założenia, że Hakuna Matata to całkiem rozsądna filozofia życiowa. Poza tym, skoro Pumba jest dziką, a ja też czasami zachowuję się jak dzik, to wybór wydaje się oczywisty. Pozdrawiam!

0: w Antyradiu.
1: Wspaniale, bajkowo, uroczo było spędzić z wami ten poranek, ale na nas już pora, redaktorze Figurski.
2: No i co, może być fajny wtorek, może być, no nie mówiłem na samym początku. No a jeszcze na końcu patrz, kto się wychyla zza chmur.
1: Pan Bóg.
2: Witamy cię, Ojcze Niebieski, cóż w dłoni trzymasz, czyżby prognozę?
3: Wiecie, że lubię was, ale po połowie boję wy polskie urwisy. Dlatego łaskawość mą dziś podzielam równo na dwoje. Niechaj wiedzą ci Suwalszczyzny i Pomorza, że udręczy ich chłód jesienny. A wy, którzy zamieszkujecie ziemi południowe, radujcie się moją łaską ciepła, bo do 18 stopni dzisiaj ja wam daję. Dlaczego tak?
0: Hi-Fi w Antyradiu. Ta audycja

0: Ben Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Akt oskarżenia po tragicznie zakończonej pijackiej bójce w remizie. Francja z kolejnym dniem protestu licealistów. W tej prawdzie będzie też festiwalowe ogłoszenie antyradia. Zaprojektujemy letnie uderzenie.
10: Prawda antyradia.
11: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Jest akt oskarżenia po tragicznej w skutkach bójce w strażackiej remizie. Przed sądem stanie 37-latek, który nieco ponad 2 lata temu pobił strażaka w bazie OSP w Białym Dunajcu. Panowie razem pili, a w trakcie tego picia doszło do sprzeczki, szarpaniny i bójki. Paweł Z. od uderzeń upadł i uderzył głową o betonową posadzkę. Zmarł 10 dni później w szpitalu. Władysław M. ma odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci.
10: Prawda antyradia.
11: Ruszył kolejny dzień blokady szkół we Francji. Licealiści przynoszą kosze i inne przedmioty, którymi blokują wejścia. Cała akcja jak dotąd przebiega tego dnia pokojowo. Protestujący, którzy domagają się poprawy warunków w szkołach, dziś jednak kładą główny ciężar akcji gdzie indziej. Przez miasta mają przejść demonstracje, a główny przemarsz będzie w Paryżu. Policja spodziewa się nawet 40 tysięcy osób.
10: Prawda antyradia.
11: 2 statki trafione przez drony na Morzu Czarnym oberwały jednostki, które były w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Nie ma na razie informacji o ewentualnych ofiarach czy zniszczeniach.
10: Prawda antyradia.
11: Nowa nawierzchnia, jezdni i drogi dla rowerów, więcej zieleni na przystankach i nowe torowisko. Tak wygląda Grzegórzecka w Krakowie po 3-miesięcznym zamknięciu. Prac było więcej niż planowaliśmy, mówi Krzysztof Wojdowski z zarządu dróg.
12: W tym pierwotnym planie nie było wymiany szyn, tylko nawierzchni. Natomiast no, okazało się, że te mocowania szyn do takich betonowych klocków, na których te szyny są posadowione, już są w tak fatalnym stanie, że trzeba było to wymienić. No i w związku z tym wymieniono również szyny.
11: Po 3-miesięcznym remoncie autobusy i tramwaje wróciły już na odświeżoną trasę.
10: Prawda antyradia.
11: Ogłoszenie antyradia. Ujawniamy pierwszą gwiazdę przyszłorocznego Summer Punch Festival. Na letniej scenie progresji zagrają Architects. With me on my road. Jak stwierdzili organizatorzy, mówisz metalcore, myślisz architekt. To jednak nie koniec, bo poza Brytyjczykami do Warszawy przyjadą też m.in. Wage War czy Karen Dio. 3-dniowy Summer Punch Festival potrwa od 17 do 19 czerwca. Kolejne ogłoszenia w drodze. Na zegarach mamy teraz 10:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
11: Od 16 do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać na północy, chmury w całej północnej połowie Polski. Nocą może jeszcze popadać w Olsztynie, będzie wtedy od 8 stopni. Właśnie w Olsztynie czy w Rzeszowie przez 10 we Wrocławiu i w Zielonej Górze, 14 w Poznaniu i w Szczecinie, do 15 w Warszawie i w Gorzowie Wielkopolskim.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
10: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
14: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

0: Gwiazdy Radio.
1: Proszę Państwa, 12 z hakiem minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Proszę Państwa, dziś ponownie, jak chodzi o rozdawnictwo, zaatakujemy galę KSW. Tym razem ta gala KSW powraca do rzeszowskiej hali pod promie. Tam 10 października odbędą się walki, starcie na szczycie wagi kogucie, w którym Witalii Jakimienko stanie do pierwszej obrony pasa. Rywalem czempiona będzie dając efektowne konfrontacje Marcelo Morelli. Więcej na temat zestawu walczących trochę później, oczywiście w Antyradiu. Takie zaproszenie dwuosobowe dla Państwa mieć będę. Mam nadzieję, że może nawet dwa, ale to jeszcze się okaże. Rodaczki i rodacy, społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy Dzień Bursuka. Także Dzień Miłośników Czosnku. Zawsze podkreślam, że nie należy do miłośników czosnku. Dzień Owoców w Pracy, a nie Owoców Pracy. Dzień Szalonego Kapelusznika. To odniesienie do Alicji w Krainie Czarów. Dzień Zero w Skrzynce Odbiorczej. 6 października 1674 roku w Krakowie został wydany zbiór utworów Wespazjana Kochowskiego Niepróżnujące próżnowanie. Jakby na czasie. W 1955 roku miała miejsce prezentacja Citroena DS i powiem Państwu, że tak rewolucyjny samochód, jaki wtedy został zaprezentowany, robi wrażenie nawet do dziś. Jego hydropneumatyczne zawieszenie, to na przykład, że w pewnych modelach DS-a przednie światła skręcały razem z kołami i tym podobne rzeczy, które dziś uważane są za normę w samochodach wyższej klasy. Rodaczki i rodacy, jedziemy z Antyradiem. Rzewnie na początku, ale potem się rozkręci. Uwierzcie mi.

0: Kane, is Kane by the door?
1: Tak, proszę Państwa, wspominałem o tym, że będę miał zaproszenie na galę XTB KSW 122 Hala pod promie Rzeszów 10 października. Okazuje się, że będę miał 3 dwuosobowe zaproszenia. Jak ten świat pędzi. Rodaczki, rodacy, wspominałem czas jakiś temu o prześwietlaniu lokatorów, bo sprawdzają specjalne firmy, czy lokator nie jest zadłużony, jak zarabia i tym podobne rzeczy. No trudno się dziwić, bo pewien mężczyzna przyszedł oglądać mieszkanie z bransoletką dozoru elektronicznego. Zapytany, co ma na ręce, powiedział, że ciśnieniomierz. Proszę bardzo, jak to można czasami się naciąć. Proszę Państwa, z wynajmowaniem to w ogóle problemy. Proszę Państwa, trzymajcie się antyradia, jedziemy dalej.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
6: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
7: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
20: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
21: We were on a break.
20: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
21: Bazinga!
20: A teraz kończymy 20 lat.
21: Why God, why?
20: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
21: Crazy.
20: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Ja miałem się zająć jedną opcją AI dotyczącą okularów, ale odnoszę wrażenie, że w tej godzinie tego nie zmieszczę, albowiem czas płynie bardzo szybko i utworów do zagrania bardzo dużo. Jak to kiedyś powiedziałem, lepiej grać niż blablać.

0: godziną 11. Po 11 jednakowo zajmę się okularami. Ta dość specyficzne okulary, będzie też parę odniesień do innych kwestii związanych od chociażby na przykład z plażowaniem, proszę Państwa. W Antyradiu gadać będziemy.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie. Jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Wykonać.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
7: Play. Rozwiązania dla biznesu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Szybka reakcja klasyczna, a potem uderzenie nowoczesności NATO z planem na Rosję. Zatonął statek trafiony dronem na Morzu Czarnym. W tej prawdzie też mandat z powiadomieniem SMS.
11: Prawda Antyradia.
12: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Teoria zwycięstwa to plan NATO na wypadek rosyjskiego ataku na terytorium sojuszu. Bloomberg ujawnia strategię szefa paktu. Według nieoficjalnej wersji dokumentu reakcja na działania wroga ma być szybka, z szerokim wykorzystaniem nowych technologii, takich, których rozwój przyspieszyła wojna w Ukrainie. Przyjdą one jako wzmocnienie pierwszej reakcji, czyli powstrzymania Rosji siłami lądowymi. Szczegóły oficjalnie mamy poznać w poniedziałek.
11: Prawda Antyradia.
12: Zatonął jeden z dwóch statków trafionych dronem na Morzu Czarnym. Jak już wiecie z Prawdy Antyradia, do uderzenia doszło w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Obie trafione jednostki są handlowe, trwa akcja ratunkowa.
11: Prawda Antyradia.
12: Nie ma informacji o dżumie w Rosji, przynajmniej nie w oficjalnych źródłach. To zapewnienia polskiego sanepidu, który odradza jednak podróże do wspomnianego kraju. Według lokalnych mediów i amerykańskiego portalu Axios, pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim zbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Zrobiła to pod koniec września. 4 dni później trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc, a na początku tego miesiąca zmarła. W kilku placówkach medycznych w regionie w Wprowadzona została kwarantanna. USA monitorują sytuację.
11: Prawda Antyradia.
12: SMS powiadamia o paczce, przypomina o wizycie u lekarza, a teraz da ci też znać, że masz mandat do opłacenia. Szczecin uruchomił portal e-strefa, który nie tylko powiadamia, ale też pozwala sprawdzić, czy nie masz mandatowych zaległości.
13: Kierowca, który podejrzewa, że wpadł na parkowaniu bez płacenia, może sprawdzić na stronie, czy nie pojawiło się wezwanie do zapłaty. Może też włączyć SMS-owe powiadomienia, mówi Dariusz Sadowski z NIOL.
14: Kierowca posiadający uprawnienia do pojazdu będzie mógł aktywować usługę i otrzymywać informacje o ewentualnych zawiadomieniach dotyczących nieopłaconego postoju.
13: Co ważne, i SMS, i informacja na stronie pojawią się po 48 godzinach od przyłapania na nieopłaconym postoju. Joanna Obuchowska, Antyradio.
11: Prawda Antyradia.
12: To już ten czas. Policja przypomina, że odblask na ubraniu to dobry pomysł, nawet jeżeli nie chodzisz poza obszarem zabudowanym. Mówi Arkadiusz Chudy z Drogówki.
15: Jeśli nie mamy takiego odblasku, jesteśmy widoczni dla kierowcy mniej więcej z odległości 30 metrów. Jeśli zakładamy mały odblask nieświecący, widoczność zwiększa się do 150 metrów, tak więc kierowca ma dużo czasu na reakcję. Idzie teraz taki okres, gdzie te odblaski są ważne nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale też w mieście.
12: Tylko w tym roku, tylko w Śląskiem zginęło 21 pieszych. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11, czyli czas już rzecz jasna na pełną kulturę, a zaraz potem wracam z prognozą pogody.
16: Mieszko Drescher, zapraszam. Netflix szykuje własne na dobre i na złe pod tytułem Znieczulenie. Jest zwiastun pierwszego polskiego dramatu medycznego tej platformy. Leszek Lichota gra neurochirurga, który po nieudanej operacji traci pracę w dużym szpitalu i trafia na prowincję. Tam łamie zasady, żeby ratować pacjentów. Na początek 8 odcinków, premiera 4 listopada. Walton Goggins dołącza do obsady Miami Vice 85. Według Deadline zagra człowieka od brudnej roboty, pracującego na zlecenie narkotykowego bossa. W tej roli John Leguizamo. Policjantów, Croquetta i Tapsa, zagrają Austin Butler i Michael B. Jordan. Będą działać pod przykrywką w Miami lat 80. Reżyseruje Joseph Kosiński, twórca Top Guna Mavericka i F1. Inspiracją jest początek serialu Policjanci z Miami. Premiera dopiero 19 maja 2028. roku.
12: Po dzisiejszych możliwych opadach na północy Polski, jutro możliwe deszcze już tylko w Warmińsko-Mazurskim i w Podlaskiem. Na termometrach jutro zobaczymy od 16 do 23 stopni, czyli będzie tak jak dziś, tylko chmur ma być nieco więcej. Dziś spodziewamy się ich w pasie centralnym i w północnej połowie kraju, a jutro mają być już wszędzie.
11: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który wspomniał o okularach. No właśnie, okulary AI miały być kolejnym przełomem technologicznym. Coraz częściej budzą jednak obawy o prywatność i nagrywanie ludzi bez ich wiedzy. Podobno londyńskie puby, teatry i kina wprowadzają ograniczenia. Powiem Państwu, że tam jeszcze w pubach to pół biedy, ale proszę sobie wyobrazić, a przecież to stara zasada, nigdy nie daj sobie robić zdjęcia z alkoholem w garści. Proszę o tym pamiętać. A w przypadku tych okularów wszystko można zrobić. Ale jeszcze istnieje coś takiego jak plaża. No i na plaży to niekoniecznie takie okulary są potrzebne, bo często jest taka sytuacja, że leżymy sobie na leżaczku naprzeciwko, bo nie lubi słońca, pod parasolem siedzi kto inny i gapi się bez przerwy w komórkę. I tu pozostaje pytanie, czy on aby nie nagrywa, czy aby nie zajmuje się nie tym, co widzi w komórce, tylko tym, co widzi przed sobą. A co na plażach, na których dopuszczalne jest opalanie się topless, albo nie daj Bóg w ogóle na golasa, no to już zaczyna być groźne i to naprawdę groźne. Niekoniecznie okulary, wystarczy zwykła komóra i potem możemy się obserwować w internecie bez własnej woli. Proszę Państwa, technologie się zmieniły, możliwości się zmieniły, świat zaczyna się robić w pewnych kwestiach groźny. Artykuł nosi tytuł Londyn mówi dość inteligentnym okularom. A tak w ogóle to słuchają Państwo Antyradia i bardzo dobrze Państwo robicie. A patrz zdecydowanie na te komóry, które działają jakoś tak dziwacznie. Zresztą powinna być czerwona lampka jak w kamerach, że na

0: Moment Radia, 25 minut po 11 na zegarze. A w kwestii tego tajemnego nagrywania, pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, napisał: przypadek z londyńskiego metra. Facet chciał nagrać telefonem dziewczyny w mini spódniczce i bez bielizny. Ktoś to zauważył i na kolejnej stacji amator golizny zmykał, aż się kurzyło. Ja tam bym go zdybał i jeszcze dał w klakson, ale tak by zupełnie inna bajka. Proszę państwa, naprawdę dzięki tym urządzeniom, które nosimy w kieszeni albo najczęściej w ręce, dziać się mogą rzeczy, delikatnie mówiąc, groźne. Nagrywalnictwo z przyczajki, jak użyję tego kolokwializmu, to już chyba norma.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break!
4: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
6: Bazinga!
4: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
8: Crazy.
4: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na dzień nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

John Lennon z Yoko Ono śpiewał, to nikt tak nie śpiewał. Proszę Państwa, przypominam, że po godzinie 12 będę miał do dyspozycji 3 dwuosobowe zaproszenia na galę XTB KSW 122, hala pod promie Rzeszów. Osoby zainteresowane już teraz badają zagadnienie. Odbędzie się ta impreza 10 października, czyli jakby już niedługo. Można się przygotować, sprawdzić swoją dostępność, no i potem zawalczyć.

0: końcu października wybieram się na koncert Prefektu i Łukasza Drapały. Zobaczymy, jak wyjdą te numery. Podejrzewam, że dobrze, bo Łukasz Drapała śpiewać potrafi. Trzymajcie się, Antyradia.
1: I am Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
4: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
5: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Zarzuty za śmierć pieszego na pasach w Nowym Sączu. Znów dronowy incydent na Morzu Czarnym, tym razem na terytorium Bułgarii. Wizerunek znanej osoby przy reklamie inwestycji to często oszustwo, ostrzegają eksperci.
0: Prawda Antyradia.
9: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzuty i areszt po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Do tragedii doszło na przejściu dla pieszych, zginął 50-latek. 21-letni Michał Eł przyznał się do spowodowania wypadku i potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu. Nie był wcześniej karany. Miał za to na koncie tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenie prędkości, mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
10: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
9: Michałowi EU grozi do 10 lat więzienia, chyba że badania krwi wykażą, że był pod wpływem narkotyków, to wtedy nawet 20. Według śledczych podejrzany brał udział w nielegalnym wyścigu, tak miał zeznać świadek. Potwierdzać mają to też zapisy monitoringu. Przesłuchany zostanie też drugi kierowca zatrzymany w tej sprawie.
0: Prawda Antyradia.
9: Dwa statki handlowe zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Jeden z nich zatonął, jego załoga jest uznawana za zaginioną. Z drugiej jednostki udało się uratować wszystkich, 18 osób. Do ostatniego takiego incydentu doszło wczoraj, też na Morzu Czarnym. Zginęły 2 osoby, 11 uratowano.
0: Prawda Antyradia.
9: To nie interes życia wzywa, tylko przestępca. Cyberoszuści łapią na fałszywe inwestycje. W zeszłym roku Komisja Nadzoru Finansowego zablokowała ponad 40 tysięcy stron udających firmy zajmujące się inwestowaniem.
11: W reklamie jest o wysokich zyskach, a ze zdjęcia uśmiecha się znana twarz. No to klikamy i podajemy przestępcom na tacy nie tylko nasze dane, ale też to, jak i w co chcielibyśmy inwestować. Oni to wykorzystają, mówi Bartłomiej Drozdy z chronipes.pl.
12: Fałszywy doradca potrafi mówić pewnie i przekonywująco, zapewnić o rosnących zyskach oraz stopniowo nakłaniać do kolejnych wpłat.
11: Tylko 11% osób, które próbowano oszukać, zgłosiło to na policję. 1/3 do swojego banku. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
9: Apokalipsa świętego Jana z okładką z brązu, którą wykonał Salvador Dali, skradziona. Zniknęła z prywatnego Muzeum Sztuki Współczesnej w centralnej części Francji. Na razie niewiele więcej wiadomo, poza tym, że złodziej musiał dysponować nadludzką siłą, sprytem, albo było ich kilku, bo książka waży ponad 200 kg. Pochmurno na północy, w pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo, na termometrach w granicach 19 stopni. Temperatura wzrośnie jeszcze do 22, jutro podobnie, w czwartek zacznie kropić i w piątek już zmiana aury na typowo jesienną. Bliżej 10 niż 20 stopni i więcej opadów.
3: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, to już prawie 11 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Antyradio. Antyradio bardzo mocarnie weszło w KSW. Będą tam nasze banery, będzie rockowa muzyka między walkami. No moc po prostu. 10 października odbędzie się gala XTB KSW 122, hala pod promie Rzeszów. Tak, to już 10 dzień października. KSW powróci do rzeszowskiej hali pod promie. W walce wieczoru tego wydarzenia dojdzie do mistrzowskiego starcia na szczycie wagi koguciej, w którym Witalii Jakimienko stanie do pierwszej obrony pasa. Rywalem czempiona będzie dający efektowne konfrontacje Marcello Morelli, przepraszam. W karcie walk tradycyjnie nie zabraknie też emocjonujących starć lokalnych gwiazd Andrzeja Grzebyka, Sergiusza Zająca czy Szymona Bajora oraz innych ekscytująco walczących fajterów. Trzy takie dwuosobowe zaproszenia na tę galę mam dla Państwa. Przypominam, 10 dzień października, hala pod promie Rzeszów. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. Proszę zaczekać na pytanie, które zadam Państwa już Państwo bardzo, bardzo niedługo, bo około 23 minuty.

0: Hej!
1: Proszę Państwa, rozdawnictwo przechodzi do takiego stadium, że mogę Państwu zadać pytanie. Dotyczy zaproszeń, trzech podwójnych zaproszeń na galę XTB KSW 122, hala pod promie Rzeszów. To 10 dzień października. Osoby zainteresowane zapewne przygotowały już mail pod adres ostrymałpantyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie pytanie. Gwiazda wieczoru, jedna z gwiazd wieczoru, Witalii Jakimienko, urodził się w 1996 roku w obwodzie charkowskim. To taka mała wioska. Jak ta wioska się nazywa? Jak nazywa się wioska, w której urodził się Witalii Jakimienko? Proszę to wymalować w temacie maila.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Mosley.
4: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
10: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
9: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
10: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
9: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
10: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break!
13: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.
16: Why God, why?
13: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
17: Crazy.
13: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
18: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

państwem, czy dwuosobowych zaproszeń na galę Mixtape KSW 122, hala pod promie Rzeszów. Do 10 października zadałem państwu pytanie, jak nazywała się wioska, w której w 1996 roku urodził się Witalij Jakimienko. Ta wioska nazywa się Bierestoweńka. Pani Jadwiga L., pani Maria J. i pan Jakub Sz. otrzymują dwuosobowe zaproszenia. Za chwileczkę maile zwrotne do państwa popłyną. No i życzę doznań niebywałych na tej gali. Podobno będzie się tam naprawdę działo. Dodatki rodacy, zaproszenia rozdane. Przypomnę, że Antyradio mocarnie zaczęło współpracować z KSW. I bardzo dobrze.

0: godziny 13 pozostało 6 minut, a z Halczyckim zaistniałej sytuacji Aleksander Ostrowski. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wspólne spałaszowanie czasu. Za moment Tomek Kasprzyk i Lokomotywa, a ja mówię Państwu do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Ty!
1: Reklama. Boss Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boss Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break.
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mniej.
15: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany mógł być rosyjskim szpiegiem. Brakujący fragment S7 w Warszawie o krok bliżej. Jest wniosek o pozwolenie na budowę. Nagroda Nobla z fizyki przyznana.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Były szef niemieckiego wywiadu może się okazać rosyjskim szpiegiem. Pod takim właśnie zarzutem został dziś zatrzymany August Hanning. Wpadł też jego były bliski współpracownik. Niemieckie media donoszą o postępowaniu związanym z podejrzeniem szpiegostwa na szkodę państwa, usiłowaniem zdrady stanu i działalności agenturalnej na rzecz wywiadu obcego państwa. Wspomniany współpracownik pracował w wywiadzie do wiosny tego roku. Miał dostarczać Hanningowi ściśle tajne informacje w zamian za pieniądze. Nigdy wcześniej w historii RFN nie było domniemanej sprawy zdrady stanu w wykonaniu urzędnika tak wysokiej rangi.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejny krok do budowy brakującego fragmentu S7 w Warszawie. Drogowcy złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla odcinka Kiełpin-Warszawa. Mówi Małgorzata Tarnowska z Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Będzie miała dwie jezdnie. Zaprojektowane zostaną dwa tunele na Bielanach, około 1000 metrów i Bemowie około 1280 metrów oraz 5 węzłów. Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka i Warszawa Północ.
0: Do tego wiadukty, kładki i ścieżki rowerowe. I to wszystko powinno być gotowe do 2032 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwa puste krzesła stanęły w Teatrze Śląskim. Postawił je Dom Aniołów Stróżów, który ruszył z jesienną kampanią dotyczącą zdrowia psychicznego młodych.
3: Specjalistyczne wsparcie psychologiczne, które zapewnia dzieciakom Dom Aniołów Stróżów, kosztuje kilkaset tysięcy złotych rocznie. Stąd kampania i prośba o wsparcie, mówi prezeska Stowarzyszenia Monika Bajka.
4: Mamy tutaj dwa krzesła, jedno jest czarne, symbolizuje te czarne myśli. Z drugiej strony mamy czerwone krzesło, gdzie powinien siedzieć specjalista, żeby tej pomocy udzielić, a jego właśnie brakuje. Mamy nadzieję, że w taki wizualny sposób zachęcimy do wsparcia.
3: Teatr Śląski jest pierwszym z kilku miejsc, w którym pojawiły się symboliczne krzesła.
5: To będzie zwracać uwagę widzów, liczę na skuteczny odzew.
3: Tłumaczył dyrektor teatru Robert Talarczyk. Szczegóły dotyczące zbiórki są na stronie stowarzyszenia. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Francis Halsen, laureatem Nagrody Nobla z fizyki. To on zaobserwował, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia neutrin. Jego prace pozwoliły zaobserwować pierwsze wysokoenergetyczne neutrino z nieznanych źródeł pozagalaktycznych i dały podwaliny dla astronomii cząstek. Te obserwacje działają trochę jak rentgen dla kosmosu. 21 stopni pokazują termometry w Legnicy. Tam obecnie najcieplej. Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. W prawie całej Polsce słonecznie, chmurzy się głównie na północy. Jutro podobnie. W czwartek zacznie kropić, a w piątek już zmiana aury na bardziej typowo jesienną. Bliżej 10 niż 20 stopni i więcej opadów.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Tak, za sprawą Nickelback wkroczyliśmy do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu we wtorek 6 października. Prawie 12 minut po 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam na muzyczną podróż, która jak zwykle potrwa do godziny 16. Dziś, będę miał dla Was sporo ważnych wiadomości. Nie wiem, która będzie wiadomością dnia. Czy jedna, o której myślę, czy ta druga, o której myślę, ale jedna i druga są takie, które z pewnością wielu z Was zelektryzują i już można wpisywać sobie niektóre daty w kalendarzu, na przykład 8 lutego 2007 roku, sprawdźcie, co wtedy robicie, i 30 maja 2027 roku, sprawdźcie, co wtedy robicie, bo myślę, że spotkamy się na warszawskim Torwarze.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Ale o szczegółach poinformuję w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. No i oczywiście będę miał zaproszenia na koncerty już niebawem.

0: Lights Out, Alice Cooper. A jak już się 13 października pojawi ten ostatni szkolny dzwonek, to warto wskoczyć do Hydrozagadki na bardzo ciekawy koncert. Opowiem o nim za moment i będę miał zaproszenie.
1: Mówi dla Państwa Legionerka.
2: Hey guys, this is Sharon from William Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
17: Nie. Jakie to składniki?
16: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
17: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
16: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
20: We were on a break!
19: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
20: Bazinga!
19: A teraz kończymy 20 lat.
20: Why God, why?
19: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
20: Crazy.
19: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
21: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Cześć, to Influencer, ten od cen.
24: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
25: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
26: Wygenerowano z AI.

0: Złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
3: Play. Rozwiązania dla biznesu.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

tak niewiele, a jednocześnie aż tak wiele. Get it on, T-Rex. Jeszcze w tle. Za kilka dni w warszawskiej Hydrozagadce pojawi się zespół Xandria. Państwo znają? Niemcy, taki nastrojowy gothic metal, nazwijmy to. Mają też taki orkiestrowy rozmach w swoich kompozycjach i nawet pojawiają się brzmienia symfoniczne. Kompozycje są okraszone takim mrocznym wdziękiem, ale jak niektórzy twierdzą, z filmowym rozmachem. Będzie szansa, żeby ich zobaczyć, to już niebawem. Warszawska Hydrozagadka, 13 października, zaproszenia u mnie. Dziś będą do wzięcia. A dziś mija rocznica, kiedy w 1981 roku w studiu Teatru Stu w Krakowie grupa TSA rozpoczęła nagrania debiutanckiego singla z utworami Mass Media i Wpadka. Singiel sprzedał się z nakładem 250 tysięcy egzemplarzy. Piękne wspomnienia, tak się zaczęło, a potem już gładko poszło. Gładko, gładko. Mimo tego, że wtedy Marek Piekarczyk, jak dobrze pamiętam, siedział w barze, nie czekał na nic i czuł się źle. Chyba tak, jakoś to tak leciało. Zresztą Marek sam o tym zaśpiewa.

0: White Lies kończą pierwszą część dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio. W drugiej po 14 będzie szansa na to, żeby zgarnąć podwójne wejściówki do warszawskiej hydrozagadki na Ksandrię. Powiem też o bardzo ważnym koncertowym spektaklu, który odbędzie się w lutym 2027 roku, a za moment prawda Antyradia i ważne informacje z kraju. Nie oddalajcie się.
1: From Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Zatrzymania w Orlenie. 5 osób w rękach ABW. Benzyna jutro nieco drożej, a diesel trochę taniej. Kontrole prędkości także na torach. Urząd Transportu Kolejowego przygląda się maszynistom.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami w 2023 roku. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, ale na razie nie wiadomo jakie konkretnie. Do zatrzymań doszło wczoraj, wpadło w sumie 5 osób. Czynności śledczych trwają do teraz.
7: Prawda Antyradia.
8: Benzyna trochę drożej niż dzisiaj, a diesel taniej. Takie plany wobec cen paliw na jutro ma minister energii. 95 ma kosztować 6,86, olej napędowy 7,80 zł. Dziś benzyna jest tańsza o jakieś 7 groszy, diesel droższy o 2 grosze.
7: Prawda Antyradia.
8: Tylko nie tylko kierowca może przekroczyć prędkość. Maszynista pociągu też. Dane o tym, że pociąg pojechał za szybko, zaczął zbierać Urząd Transportu Kolejowego, mówi Tomasz Frankowski.
9: Dane przekazało ponad 100 przewoźników. Wykazali 75 przekroczeń prędkości, 10 w przewozach pasażerskich oraz 65 w transporcie towarowym.
8: Przewoźnicy nie będą karani za zbyt szybką jazdę ich maszynistów, o ile wprowadzą działania ograniczające ryzyko powtórki.
7: Prawda Antyradia.
8: Szkolenia są coraz ważniejsze dla pracowników. Chcemy się uczyć, a 60% z nas twierdzi, że pracodawca jakoś w tym pomaga. Tymczasem z danych Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że prawie 60% pracowników będzie wymagało do 2030 roku podniesienia kwalifikacji albo w ogóle przekwalifikowania.
10: Szkolenia to nie jest pierwsze, co przychodzi do głowy, gdy myślimy o benefitach od pracodawcy.
11: Lepszy pakiet zdrowotny by mnie zadowolił.
12: Dofinansowanie do leczenia by było spoko, jakieś pakiety sportowe.
10: Ale pracy bez możliwości rozwoju nie wyobrażam. Wyobraża sobie 40% z nas i to różnorodnego, mówi Izabela Nasiłowska-Włodarek z Benefit Systems.
13: Dla jednej osoby będzie to nowa technologia, dla innej język.
10: Ważne jest też to, żeby pracownik miał jak skorzystać ze szkoleń.
13: Możemy mieć dostęp do wartościowego kursu, ale jeśli wymaga on kilku sztywno zaplanowanych godzin tygodniowo, realne skorzystanie z niego może być trudne.
10: Joanna Obuchowska, Antyradio.
7: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
8: 22 stopnie pokazują termometry w Legnicy. Tam obecnie najcieplej. Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. W prawie całej Polsce słonecznie, chmurzy się głównie na północy. Jutro podobnie, w czwartek zacznie kropić i w piątek zmiana aury na typowo jesienną. Około 10 stopni i więcej opadów.
7: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Lokomotywa w Antyradio.
1: No i tak oto wkroczyliśmy do drugiej odsłony naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio. Silencio! YouTube za nami są w zestawieniu listy przebojów Turbotop, na którym miejscu sprawdźcie na antyradio.pl. A tymczasem, co robicie w lutym, 8 lutego 2027 roku? Nic. No to bierzcie teraz kajety swoje i zaznaczcie sobie na czerwono ten dzień, albowiem pojawią się na torwarze ci, którzy łączą rap, rock, metal i elektronikę, tworząc bardzo fajne, charakterystyczne brzmienie pełnej energii. Mówią o nich Hollywood Undead. I tak właśnie się nazywają. Ogłosili europejską i brytyjską trasę koncertową na 2027 rok, no i jest Polska. Polska, czyli Warszawa, i ta amerykańska grupa pojawi się 8 lutego 2027 na warszawskim torwarze Hollywood Undead. Jeżeli macie wątpliwości, czy bilety będą w Antyradio, rozwiewam, będą, ale oczywiście w swoim czasie.
0: Lokomotywa w Antyradio.

0: I tak można śpiewać, śpiewać w nieskończoność. Ale czy znacie historię tego nagrania? Hey Jude, zespołu The Beatles. Podobno pierwotnie tytuł nosiło Hey Jules, ponieważ Paul McCartney napisał tę piosenkę w 1968 roku dla wtedy 5-letniego Juliana Lennona, syna Johna Lennona. Paul McCartney napisał ten utwór, aby pocieszyć chłopaka podczas burzliwego rozwodu jego rodziców, czyli Cynthia i Johna, który był spowodowany związkiem Lennona już wtedy z Yoko Ono. Paul okazuje się, że zmienił imię Jules na Jude, ponieważ uznał, że brzmi to bardziej śpiewnie, kowbojsko i nawet dramatycznie. Co ciekawe, John Lennon przez długi czas był przekonany, że piosenka tak naprawdę powstała z myślą o nim i stanowiła dla niego start, takie błogosławieństwo, nazwijmy to, od przyjaciela na start nowego życia z Yoko Ono. No, to się chłop potem przeliczył, jak się dowiedział, jaka jest prawdziwa geneza słynnego nagrania Hey Jude grupy The Beatles. 24 minuty po godzinie 14, tu Antyradio i Rokomotywa. Za moment będzie szansa na zdobycie podwójnych wejściówek na koncert zespołu Xandria, który odbędzie się 13 października w Hydrozagadce w Warszawie.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rzycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam. W Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
18: Za mnie.
19: Nie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
20: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
21: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
22: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
22: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: jedyne 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

ich nie było w Lokomotywie. Oj, dawno. Stone Sour, True Glass. Cudownie, cudownie. A jeżeli chodzi o rocznicę, to dziś mijam 19 lat. Tak, 19 lat. Od momentu, kiedy wideo promujące nagranie grupy Queen z 75 roku zostało ogłoszone najlepszym klipem w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, film z tą piosenką został nagrany w 3 godziny i kosztował tylko 3,5 tysiąca funtów.

0: Szare miraże i Manam, kawał historii na koniec tej części dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio. Przed nami koncert, który może przejdzie do historii. 13 października w warszawskiej Hydrozagadce. Ksandria. Jeżeli ktoś miałby z was ochotę wybrać się na ten koncert, no to zapraszam. Kilka podwójnych wejściówek przede mną czeka i chętnie oddam wszystkie w wasze ręce. kasprol@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać Hydrozagadka, a ja się całą resztą zajmę. kasprol@antyradio.pl. Tymczasem niespełna 6 minut pozostało do 15. Za chwil kilka Prawda Antyradia, czyli pomówimy o rzeczach najważniejszych. Nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
8: Już dziś w KFC.

0: do KFC. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
1: We were on a break.
0: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
2: Bazinga!
0: A teraz kończymy 20 lat.
1: Why God, why?
0: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
3: Crazy.
0: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.

0: farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Zabójstwo seniorki w Małopolsce. Trwa obława na sprawcę. RCB po kontroli poselskiej. Zajrzał tam polityk Rozwoju Plus. Pary decydują się na wspólny budżet, a potem kłócą się o pieniądze. Są nowe badania.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 15. Mieszko Drescher. Zapraszam. Obława na zabójcę seniorki w Małopolsce. Podejrzewany o zabójstwo 73-latki jest jej 49-letni syn. Ciało kobiety z obrażeniami wskazującymi na udział osób trzecich znaleziono kilka godzin temu w Zagórzu niedaleko Krakowa. Potencjalnego zabójcy szukają psy tropiące, drony i śmigłowiec.
2: Prawda Antyradia.
3: Za mało pracowników i zbyt niskie wynagrodzenia w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Takie wnioski płyną z kontroli poselskiej w wykonaniu Janusza Cieszyńskiego z Rozwoju Plus. Człowiek Morawieckiego zajrzał do siedziby RCB i zauważył, że za wysyłanie alertów na 24-godzinnych dyżurach odpowiadają 3 osoby. Przy każdym alercie muszą być obecne 2, czyli jak mówi poseł, to oznacza, że ci ludzie pracują średnio 16 godzin. Zarabiają za to 7-9 tysięcy złotych brutto. Rzecznik RCB odpowiada tymczasem, że trwają rekrutacje, a ostatnio centrum otrzymało 28 dodatkowych etatów.
2: Prawda Antyradia.
3: Albo my, albo ja. 44% Polaków deklaruje, że w związku wspólnie decydują o finansach, 40% wskazuje na siebie. Dogadanie się w sprawie pieniędzy wywołuje problem, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
4: 2/5 skarży się na nieprzewidziane koszty, 29% na zróżnicowane priorytety wydatkowe, a 26% na odmienne podejście do oszczędzania.
3: 1/3 Polaków ukrywa część swoich wydatków przed drugą połówką, żeby uniknąć kłótni.
2: Prawda Antyradia.
3: Podziemna katedra na łódzkich Stokach znów udostępniona dla zwiedzających. Trwają prace konserwacyjne i w związku z tym biletowane wycieczki będą się odbywać do końca października. Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz nie wyklucza jednak stałej transformacji obiektu w muzeum.
5: Podobną akcję oczywiście będziemy chcieli kontynuować w przyszłych latach, aż do momentu, kiedy wyłączymy te obiekty już z stałej eksploatacji, ponieważ one są wciąż czynnym zbiornikiem wodnym, niestety, ale niszczeją, w związku z czym po pewnym czasie będziemy musieli je wyłączyć z eksploatacji i wtedy też będzie możliwość ich włączenia do zwiedzania już takiego na stałe jako obiekt muzealny.
3: Ma się to stać jednak za minimum 4 lata, kiedy katedra przestanie pełnić funkcję czynnego zbiornika wodnego.
6: Pełna kultura, zapraszam. Avengers: Koniec gry znów na szczycie. Dzięki ponownym pokazom film wyprzedził Avatara i odzyskał rekord światowych wpływów z kin. Łącznie zebrał ponad 2 miliardy 925 milionów dolarów. A Digger z Tomem Cruise'em wykopał sobie grób już na starcie. Zebrał 8 milionów dolarów w Ameryce Północnej i 20 na świecie. Według Deadline strata może sięgnąć 150 milionów dolarów. Weekend za oceanem wygrało Verity z Anne Hathaway i Dakotą Johnson z wynikiem 32 milionów 600 tysięcy dolarów. A w polskich kinach Wokulski robi interes. Według WP film Lalkę Macieja Kawalskiego obejrzało 540 tysięcy osób w pierwszych 5 dniach. Film wszedł do kin w środę, więc wynik obejmuje też 2 dni przed weekendem.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: 22 stopnie pokazują termometry w Legnicy, tam obecnie najcieplej. Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. W prawie całej Polsce słonecznie, chmurzy się tylko na północy. Jutro podobnie, w czwartek zacznie kropić, w piątek pogoda się popsuje. Będzie bliżej 10 niż 20 stopni i niewykluczone opady.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
7: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: w Antyradiu.
1: Wchodzi w głowę to nagranie. Oj, wchodzi Europe Scandinavian Ice z nowej płyty. Tymczasem prawie 13 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio i tę część rozpoczynam od kolejnego super ciekawego newsa. Albowiem do Polski dotrze wyjątkowy spektakl firmowany przez Rogera Watersa, a spektakl poświęcony grupie Pink Floyd oczywiście. W 2027 roku rozpocznie się duża, naprawdę duża trasa koncertowa, w ramach której 30 maja odbędzie się koncert na warszawskim Torwarze w Polsce. Legacy, będące takim hołdem dla charakterystycznej muzyki i świata wizualnego złotej ery Pink Floyd od 71 do 79 roku, skupiać będzie światowej klasy 10-osobowy zespół wykonujący oczywiście utwory z albumów Wish You Were Here, The Wall, Animals czy Dark Side of the Moon. Jeżeli macie ochotę tam być, to już zanotujcie sobie 30 maja 2027 Roger Waters Presents Legacy, a Pink Floyd Show. Nie muszę chyba mówić, że zaproszenia będą także w Antyradio.
0: Rokomotywa w Antyradio.

0: Per Jam w Lokomotywie w Antyradiu pojawiło się, a w waszych mailach powinien pojawić się zwrot ode mnie w sprawie koncertu Xandria. Sprawdźcie.
1: This is Rob. This is James from Metallica.
2: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
8: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ogłoszenie Antyradia. Pierwszą gwiazdą przyszłorocznego Summer Punch Festival jest zespół Architects. To nie koniec. Poza Brytyjczykami na letniej scenie progresji w Warszawie wystąpią też m.in. Wage War, Karen Dio, Bertus czy Gallow. Trzydniowy Summer Punch Festival potrwa od 17 do 19 czerwca. Headlinerów w sumie ma być trzech i mamy ich poznać do grudnia. Kolejne ogłoszenia wkrótce. Wzmacnia się skład Mystic Festival. Do ogłoszonych już Faith No More dołączają teraz Lorna Shore, Watain, Converge i Green Lung. Przyszłoroczny Mystic potrwa od 10 do 12 czerwca i tradycyjnie będzie w Gdańsku, ale tym razem nie w stoczni, a na letnicy. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
7: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.

jeszcze jedna bardzo ważna data związana z 6 października. To był 2020 rok. Tego dnia niestety odszedł legendarny muzyk, wirtuoz gitary, założyciel grupy Van Halen. Słynny gitarzysta, który spopularyzował sposób gry zwany tappingiem, polegający na naciskaniu strun palcami obu rąk. Poza tym napisał takie nagrania jak Jump, Why Can't This Be Love czy Panama. Zmarł 6 października 6 lat temu. Mało miał 65 lat. Eddie Van Halen.

0: okazji, bo prawie na koniec dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio. Bo nim się oficjalnie pożegnamy, ja najpierw przywitam Małgorzatę Wierzejewską
1: i Tomka
0: Albertyna. Dzień dobry.
2: W pierwszym rzędzie witamy wszystkich siedzących.
0: Para z głośników buchnie po godzinie 16 i będzie się działo jak zwykle. Możecie zdradzić rąbek tajemnicy, co u was w programie dzisiaj?
2: Ależ oczywiście, że tak.
1: No, powiemy m.in. o tym, że brytyjskie miasto przyznało prawa drzewom.
2: Tak, no i pojawi się wytwór sztucznej inteligencji, który wygląda trochę jak nieślubne dziecko mamy Muminka i Labubu.
0: O, proszę.
1: Okej.
0: No i proszę, jak tu nie zostawać z Antyradiem. Bądźcie zdrowi, w takim razie kłaniam się i wracam jutro po 13. Bye, bye.

0: Moleskine.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
3: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł.

0: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl. Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
2: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Szwedzi przyślą nam patrioty. Mogą być rozmieszczone na Podkarpaciu. Druga osoba z zarzutami po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Agenci CBA z odwiedzinami w biurze Rzeczniczki Praw Dziecka.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, poinformował o tym premier tego kraju Ulf Kristersson, uzasadniając decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. W swojej wypowiedzi wspomniał o ochronie węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce. Najpewniej chodzi o port w okolicach Rzeszowa, który pełni ważną rolę w dostawach dla Ukrainy. Razem z wyrzutniami do Polski przyjedzie 100 szwedzkich żołnierzy.
0: Prawda Antyradia.
1: Druga osoba z zarzutami po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu to 20-letni kierowca BMW, który miał się ścigać z głównym podejrzanym. Prokuratura zawnioskowała o areszt i tego młodzieńca. Decyzja może zapaść jutro. Jak mówiliśmy wcześniej w Prawdzie Antyradia, 50-latek zginął w sobotę na przejściu dla pieszych, bo dwóch około 20-latków chciało się pościgać samochodami. Mają to potwierdzać świadkowie i nagrania monitoringu. Głównemu podejrzanemu grozi nawet 10-letnia odsiadka, drugiemu do 5 za udział w nielegalnym wyścigu.
0: Prawda Antyradia.
1: Agenci CBA z odwiedzinami w biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. Przeszukanie potwierdza rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych. Mimo że to są agenci CBA, zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
1: Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Ma związek z ostatnią głośną sprawą interwencji rzecznik praw dziecka u rodziny z warszawskiej Białołęki.
0: Prawda Antyradia.
1: Reprezentacje Polski i Łotwy zmierzą się w Opolu. Szczypiorniści obu drużyn rozpoczną walkę o awans do Mistrzostw Europy Mężczyzn w piłce ręcznej 2028. Na razie nie wiadomo, którzy zawodnicy pojawią się na parkiecie, mówi prezes ZPRP Sławomir Szmal.
3: Trener czeka do ostatniej kolejki przed zgrupowaniem i wtedy widzi, którzy zawodnicy tak naprawdę są zdatni do gry, czy nie mają jakichś kontuzji. Oczywiście powołania są wcześniej wysyłane, ale do końca czeka się, bo wiemy, jaka jest piłka ręczna, jak jest kontaktowa.
1: Mecz pomiędzy Polską i Łotwą odbędzie się za miesiąc, bo 4 listopada w Stegu Arenie. Bilety są już w sprzedaży. Prawie 3 minuty po 16. To była Prawda Antyradia. To oznacza, że za chwilę prognoza pogody na dziś, jutro i nawet pojutrze. Prawie 23 stopnie w Raciborzu, tam obecnie najcieplej. Temperatura raczej nie będzie już dziś rosnąć. W prawie całej Polsce słonecznie, chmurzy się głównie na północy. Jutro podobnie, w czwartek zacznie kropić, a w piątek już zmiana aury na typowo jesienną. Około 10 stopni zamiast 20 jak teraz i więcej opadów.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
4: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: Every street is Katie by the door.
1: Para z głośników w Antyradiu.
2: Dzień dobry, dzień dobry. To my, wasza ulubiona para z głośników.
3: Kłaniamy się nisko. Małgorzata Małgowierzejewska.
2: I Tomasz Ambrożo-Bertyn.
3: Katie Bar The Door. Taka piosenka ironiczna, żartobliwa. No dobry początek dnia. Kłaniamy się nisko. Dzisiaj do godziny 20:00 jak zwykle moc atrakcji. Będzie między innymi news z cyklu Kupa Mięci, Mięci Kupa, czyli o pewnej mieszkance Florydy, która pisała sobie pamiętniczek.
2: O proszę, o gospodarce kanapowej też będzie, bo okazuje się, że Polacy bardzo dużo rzeczy załatwiają, nie wstając z kanapy.
3: Powiemy również o wprowadzeniu Muse, czyli osobistego wirtualnego agenta, który jest ubrany w taką infantylną, dziecięcą otoczkę.
2: Będzie też Małgo wie i tutaj mam od razu do was prośbę. Możecie do nas pisać na paramałpa@antyradio.pl i sprzedawać mi jakieś bzdurne ciekawostki.
3: A na czym polega dokładnie cykl Małgo wie, to się przekonacie już wkrótce. No i będzie również przegląd błyskawiczny, przegląd prasowych nagłówków, czyli z głowy, czyli z niczego. To wszystko i o wiele więcej do godziny 20:00. No a teraz co? Back i Loser. Jedziemy.

0: No i wziął i zabił kobietę.
1: Ja pamiętam, jak ona tam leżała w tej wodzie i tak pięknie wyglądała. Tak a propos teledysku.
0: To prawda, widzę to nawet teraz oczami wyobraźni. Mikołaj Grota, czyli Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, w parze z głośników. Już za chwilę zagramy sobie Begina od Måneskin. No a tymczasem dwa słowa o tym, co ja kocham najbardziej, czyli o polskim systemie edukacji.
1: Słuchajcie, od miesiąca w polskich podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów, prawda? No tak. I jak się okazuje, uczniowie potraktowali go trochę jak zadanie do rozwiązania.
0: Nauczycielka Violetta Kok mówi Faktowi, że szczególnie starsi uczniowie wciąż próbują korzystać ze smartfonów, a ich pomysły na ukrywanie się przed nauczycielami bywają zaskakująco kreatywne.
1: Jest też dobra wiadomość, na całe szczęście. Na przerwach dzieciaki częściej ze sobą rozmawiają i spędzają więcej czasu razem, zamiast patrzeć w ekrany.
0: Nauczycielka zwraca też uwagę, że jeśli wymagamy od dzieci odłożenia telefonu, dorośli powinni dawać im przykład.
1: No to. Ale słuchajcie, zakaz miał odciągnąć dzieci od smartfonów, prawda? No, teraz zamiast TikToka albo Instagrama uczą się najważniejszej polskiej kompetencji. Jak obejść przepisy?
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego roka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves. The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
16: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Po reklamie.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Hailstorm zagrają na Poland Rocku. Ich występ w Antyradiu zapowiedział Jurek Owsiak. Festiwal potrwa od 29 do 31 lipca. Moonspell przyjadą do Polski na 4 koncerty. Zespół odwiedzi nasz kraj w ramach trasy God is a Vampire. Krwawy program zobaczymy 4 kwietnia w katowickim P23, 6 kwietnia w gdańskim B90, 7 w warszawskiej Progresji i 8 w Zaklętych Rewirach we Wrocławiu. Bilety już są dostępne. Marek Piekarczyk, Leszek Gdoński i Antyradio zapraszają. W poniedziałek w warszawskim klubie Falcon spotkanie premierowe książki Zwierzenia Kontestatora, czyli przygody albatrosa w krainie nielotów. Na miejscu nie tylko książka, nie tylko rozmowa, ale też zdjęcia i autografy. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradio. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: pamiętam, jak byłam nastolatką, miałam kasetę odziedziczoną po moim bracie. Nie pamiętam, którym, ale po jednym, prawda? I strasznie męczyłam ten kawałek, a potem odkryłam metal! I się skończyło.
1: A taka puenta tej historii. No dobrze, rozumiem. Ale Nirvana też fajny, sentymentalny numer.
0: No pewnie.
1: Przeniesienie się w czasy młodości zawsze przyjemnie. Taki wehikuł czasu znajdziecie tylko u nas w Antyradiu. Ma się rozumieć. I tylko u nas. Tylko w parze z głośników. Kalambur dźwiękowy. Tak. W konkursie ostatni będą pierwszymi.
0: I teraz słuchajcie, bardzo chciałam podziękować wszystkim z was, którzy na Instagramie do mnie pisali, że nie tylko ja nie potrafię rozwiązać kalamburu dźwiękowego. Tutaj naprawdę moje serduszko po prostu. Ciekawa jestem, jak będzie dziś, bo może komuś z nas, tym, którym się nie udaje, w końcu się uda.
1: A tylko u nas do wygrania satysfakcja na wieczór cały w kalamburze dźwiękowym. No dobrze, dzisiaj będzie prosty, tak mi się wydaje. W kalamburze oczywiście ukryty jest tytuł piosenki.
0: Właśnie, to chciałam powiedzieć.
1: Która zagra na koniec parę z głośników. To co, gotowi? Uwaga, oto kalambur.
2: Moim gościem jest dziś Tomasz Piątek, pisarz, publicysta i, co tu dużo mówić, innowierca.
3: Do widzenia państwa.
4: A temu co?
5: Zakochał się we mnie.
1: No, i o co chodzi? 321-321-600, dzwońcie.
0: Na mnie nie patrz.
1: Jak już wiecie. A jak nie, to na wszelki wypadek jeszcze raz kalambur.
2: Moim gościem jest dziś Tomasz Piątek, pisarz, publicysta i, co tu dużo mówić, innowierca.
3: Do widzenia państwa.
4: A temu co?
5: Zakochał się we mnie.
1: W kalamburze ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Warto nas słuchać od deski do deski i jak tylko wiecie, to dzwońcie 321-321-600. Do wygrania jest co?
0: Satysfakcja. Ja cały czas kminię, przepraszam, dlatego tak za nie mówiłam.
1: No dobrze, to żeby dodać wam więcej energii do kminienia, teraz posypiemy się wszyscy obficie cukrem.

0: Ja wiem, że wy wiecie, znaczy przynajmniej mam taką nadzieję, że od wczoraj mamy nowy kącik, znaczy w ubiegłym tygodniu była inauguracja, ale wszyscy przeoczyli, więc umówmy się, ustalmy, że od wczoraj mamy nowy kącik, który nazywa się Mało go wie i o co w nim chodzi. Ja po prostu wymyślam sobie i wyszukuję straszne bzdury, ciekawostki, takie oczywiste oczywistości, które sprzedaję wam na antenie i was też proszę, byście mi takie wysyłali na paramałpantarelli.pl.
1: A dlaczego? Bo Mał go wie. Małgorzata Małgowie-Zajewska już za chwilę, a za chwilę również para... Wróć! Prawda, Antyradia.
2: Greetings, all earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: It's Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Po reklamie.

0: 4 miliardy złotych kosztowała kiełbasa wyborcza PiSu według prokuratury. Korekta progów podatkowych już w Sejmie. Dziś debata. Nie ma dżumy w Rosji, przekonuje tamtejszy sanepid.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Nawet 25 lat więzienia może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w czasie od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Według śledczych zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo przed wyborami. Paliwo miało się stać taką kiełbasą wyborczą dla poprzedniej władzy.
2: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: widzicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
0: Mówił szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura.
1: Prawda Antyradia.
0: Sejm zaczyna pracę nad zmianami w podatkach. Tym razem mają być korzystne dla Polaków. Chodzi o korektę progów podatkowych. Pierwszy ma iść w górę ze 120 do 130 tysięcy złotych, ale ma być też nowa stawka PIT powyżej 130 tysięcy, 24%. Dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy złotych rocznie. Wykluczone, że będą jeszcze poprawki, mówi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
3: Jesteśmy w tej chwili na finiszu konsultacji z ekspertami, od tego uzależnimy, czy będziemy składać swoje poprawki.
0: Przed decyzją o poprawkach jest też opozycja, ale wiadomo, że posłowie co do projektu są mocno krytyczni. Sejmowa debata nad rządową propozycją dziś wieczorem.
1: Prawda Antyradia.
0: Kobieta, która rozbiła probówkę z dżubą w laboratorium i zmarła, nie zaraziła innych osób. Przynajmniej tak przekonuje rosyjski sanepid. W najnowszym komunikacie mowa, że w przeciągu 10 ostatnich dni nie wykryto chorób zakaźnych wśród pracowników laboratorium w Irkucku, gdzie doszło do incydentu. Zaznaczono, że testy nie wykryły na ciele zmarłej w piątek pracownicy mikroorganizmów związanych z jej pracą.
1: Prawda Antyradia.
0: 84-letnia radczyni prawna okazała się seryjną podpalaczką wiatr śmietnikowych. Sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia skazał seniorkę na 6 tysięcy złotych grzywny. Miała spuścić z dymem 5 takich obiektów i narobić strat na jakieś 70 tysięcy złotych.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Na termometrach od 14 stopni w Suwałkach, przez 17 w Gdańsku do 23 w Legnicy. Słonecznie w prawie całej Polsce, tylko nie na północy. Jutro podobna aura do dzisiejszej, w czwartek zresztą też. Wtedy może pokropić się w zachodniej Polsce. W piątek popada już prawie wszędzie. Na termometrach w granicach 10-12 stopni, cieplej tylko na południowym wschodzie.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
4: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

0: Antyradio, piosenka ze specjalną dedykacją dla wszystkich pracowników służb medycznych, dla lekarzy, pielęgniarek, etc. The Offspring, I Wanna Be Sedated, czyli chcę poddać się sedacji. Ale my nie śpimy, w Antyradiu teraz czas na nasz nowy cykl.
1: A może powiedz mi coś, czego nie wiem?
2: Małgo wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
3: A jak? Plus ja tutaj na samym początku bardzo chciałam wam wszystkim podziękować, ponieważ maili spływa do nas dużo, w sensie do mnie, do mojego nowego kącika. Ja może wytłumaczę, o co chodzi jeszcze raz. Zbieram sobie ciekawostki, takie...
0: Spływa do kącika, no dobrze.
3: Spływa do kącika. Do kącika spływają ciekawostki, takie oczywiste oczywistości, takie rzeczy, które niby wiemy, ale ich nie wiemy, ale też chcielibyśmy wiedzieć. Ma to sens?
0: Tak, wszystko się zgadza. Warto posłuchać.
3: Dobra, to słuchajcie, Dawid napisał na paramałpanteradio.pl: ananas może jeść ciebie, kiedy ty jesz jego, ponieważ zawiera bromelainę, enzym rozkładający białka, więc może podrażniać język. No ja to sprawdziłam. Mhm. I rzeczywiście, kiedy jemy świeżego ananasa, bromelaina wchodzi w kontakt z delikatną błoną śluzową jamy ustnej i powierzchni języka, zaczynając trawić obecne tam białka. To właśnie ten proces wywołuje charakterystyczne uczucie pieczenia, mrowienia lub szorstkości. Nie ma za co.
2: Małgo wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
1: Powiedz coś, czego nie wiem, ale nieco.
3: Ja nie wiedziałam, że ananas robi mi takie rzeczy.
0: Ej, proszę bardzo, jesteśmy wszyscy teraz bogatsi.
3: Znam o inne zastosowania.
0: A, też słyszałem o nim. To ale to rozwiniemy w kolejnym odcinku cyklu Małgo wie, na który zaprasza Małgorzata Małgo Wierzejewska. Teraz Gorillaz.

0: Idealny kawałek do słuchania w drodze. Biffy Clyro, Many of Horror w parze z głośników w Antyradiu, a już za chwilę Learn to Fly i Foo Fighters, pojawi się również Blood Brother, ale teraz czas wybrać się do silikonowej doliny.
1: Wyobraźcie sobie, że firma Marka Zuckerberga Meta wprowadziła na rynek Muse, osobistego wirtualnego asystenta, który bazuje na sztucznej inteligencji, jakże.
0: Wygląda trochę jak nieślubne dziecko mamy Muminka i Labubu i ma służyć człowiekowi, pomagając w codziennych, zwykłych aktywnościach, jak zakupy, pisanie e-maili, obserwowanie cię, kiedy śpisz, podsłuchiwanie, czy tam planowanie wakacji.
1: Okej, czyli generalnie ma odwalać za nas taką cyfrową pańszczyznę, tak? Bez nadzoru i naszego stałego udziału. Problem polega na tym, że narzędzie, które może być elementem naszej przyszłej eksterminacji, zostało przystrojone w tą infantylną, pluszową powłokę.
0: No ale jest słodki, co? No jest słodki, musisz przyznać. No i ma coś do ojca Zuckerberga.
1: Co?
0: Te czarne jak paciorki, martwe oczy.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio.
7: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofilii. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000.

0: Ekstra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Ekstra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Rock News w Antyradiu.
5: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ogłoszenie Antyradia. Muzyka Pink Floyd znów zabrzmi w Warszawie. 30 maja na Torwarze usłyszymy Legacy, a Pink Floyd Show. To produkcja sygnowana przez Rogera Watersa, ale odgrywana przez zespół jego syna. Zostajemy przy wydarzeniach w hali Torwar. 8 lutego zagrają Hollywood Undead. To chyba nie był mandacik za przekroczenie piękności. Perkusista AC/DC stanął przed sądem, bo na przedmieściach Tauranga jechał tak, że jego auto oderwało się od ziemi. W przeliczeniu na nasze Phil Rudd musi zapłacić niecałe 1500 zł. Koroner, schizofrenia i Tar Pond dziś w krakowskim Hype Parku. Jutro ten sam skład w warszawskiej Proximie. Kolejne Rock Newsy jutro.
4: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Oberdy.

0: No a już za chwilę wrócimy do kalambura, czyli naszej zabawy dźwiękowej, w której można wygrać satysfakcję. Teraz natomiast czas na cykl Tomka Kasprzyka.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Przede mną 11 studyjny album zespołu Pink Floyd, wydany w listopadzie 79 roku. Album odniósł komercyjny sukces. Przez 15 tygodni był na szczycie list przebojów w Stanach Zjednoczonych i doszedł do trzeciego miejsca także w Wielkiej Brytanii. Początkowo otrzymał mieszane recenzje od krytyków, z których wielu uznało go za przesadny i pretensjonalny, no ale potem otrzymywał uznanie jako jeden z tych najlepszych albumów wszechczasów i jedno z najlepszych dzieł w ogóle tego zespołu. Kilkukrotnie znalazł się na szczycie najlepszych albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone, a w latach 2010-2013 Roger Waters zorganizował trasę koncertową Wall, która stała się najbardziej dochodową trasą koncertową muzyków solowych. Już pewnie Państwo się domyślają, że mam na myśli płytę The Wall grupy Pink Floyd. Zatem posłuchajmy fragmentu.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

starych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

0: No takie gitary to ja kocham i mógłbym słuchać w nieskończoność. Black Label Society Ozzy Song w parze z głośników.
1: A teraz będziemy zastanawiać się, cóż to takiego Tomasz wymyślił i jaką piosenkę usłyszymy na koniec pary z głośników, gdyż iż trzeba przypomnieć sobie nasz kalambur dźwiękowy.
0: Tak, uleputany z dźwięków znalezionych na YouTubie, a w kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary.
2: Moim gościem jest dziś Tomasz Piątek, pisarz, publicysta i co tu dużo mówić, innowierca.
3: Do widzenia państwa.
4: A temu co?
5: Zakochał się we mnie.
0: No i o co może chodzić?
1: No właśnie.
0: Dzwońcie 321-321-600.
6: Hejka, z tej strony Boka. Chciałam podać rozwiązanie dzisiejszego dźwiękowego, muzycznego kalambura. Myślę, że to będzie utwór Losing My Religion zespołu R.A.M.
1: No właśnie, ja też myślałam.
6: Pozdrawiam serdecznie. Parę skośników.
1: Ja też myślałam, że to będzie ten kawałek, a się okazuje, że nie.
0: No niestety, także wciąż trzeba kombinować, bo satysfakcja stygnie, a ją właśnie można wygrać. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Za chwilę Prawda Antyradia, potem Kult i Arachia.
7: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
8: Alex Lifeson also of Rush.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło. We were on a break! Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy. Bazinga! A teraz kończymy 20 lat. Why God, why? Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20. Crazy. Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Koniec obławy. Wpadł potencjalny zabójca z okolic Krakowa. Już dwie osoby z zarzutami po śmiertelnym potrąceniu w Nowym Sączu. Nowy twór na rynku medialnym. Grupa TVN zmienia właściciela.
0: Prawda Antyradia.
7: Minęła 18. Mieszko Drescher. Zapraszam. Wpadł potencjalny zabójca z okolic Krakowa. Chodzi o 49-latka, który miał zamordować własną matkę. Został namierzony i zatrzymany w masywie leśnym. Teraz trafi na przesłuchanie. Ciało kobiety zostało znalezione dziś przed południem. Wtedy ruszyła obława z użyciem psów tropiących, dronów i policyjnego śmigłowca.
0: Prawda Antyradia.
7: Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego potrącenia w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzone auto zabiło 50-latka na pasach. 21-letni kierujący usłyszał zarzut z powodu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz śledczy przesłuchali też drugiego młodzieńca, który miał się ścigać z tym pierwszym. Obaj zaprzeczają, że się ścigali w momencie wypadku, ale ustalenia śledczych są inne. Mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
8: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
7: Sprawca wypadku pędził co najmniej 120 km na godzinę na drodze z ograniczeniem do 60. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura złożyła też wniosek do sądu o aresztowanie kierowcy, który miał się z nim ścigać.
0: Prawda Antyradia.
7: Związek to nie dla wszystkich wspólne finanse. Zarządzanie budżetem domowym w duecie deklaruje 44% Polaków, a nie jest to łatwe.
9: O co kłócimy się w związku?
10: W dorosłych związkach może o pieniądze?
9: Dokładnie tak, szczególnie w kwestii wydatków. Mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer
11: Sberbanku.
12: Ankietowani wskazują na liczne niedogodności, które wynikają z zarządzania domowym budżetem w parze. 2/5 skarży się na nieprzewidziane koszty, 29% na zróżnicowane priorytety wydatkowe.
11: Wydatki bywają wręcz ukrywane.
12: Przeszło 1/3 respondentów, którzy pozostają w związkach, zataja część zakupów przed partnerem lub bliskimi.
11: A czemu tak?
13: Często robi problemy o takie głupoty.
11: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
7: Polska grupa TVN zmienia właściciela. Paramount Finance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, które było właścicielem tej telewizji. W ten sposób powstał moloch o nazwie Skydance, jeden z największych koncernów medialnych na świecie. Ma produkować co najmniej 30 filmów kinowych rocznie i 180 seriali i programów telewizyjnych. Transakcja opiewała na 110 miliardów dolarów. Kultura, zapraszam. Netflix szykuje własne na dobre i na złe pod tytułem Znieczulenie. Jest zwiastun pierwszego polskiego dramatu medycznego tej platformy. Leszek Lichota gra neurochirurga, który po nieudanej operacji traci pracę w dużym szpitalu i trafia na prowincję. Tam łamie zasady, żeby ratować pacjentów. Na początek 8 odcinków, premiera 4 listopada. Walton Goggins dołącza do obsady Miami Vice 85. Według Deadline zagra człowieka od brudnej roboty, pracującego na zlecenie narkotykowego bossa. W tej roli John Leguizamo. Policjantów, Croquetta i Tapsa zagrają Austin Butler i Michael B. Jordan. Będą działać pod przykrywką w Miami lat 80. Reżyseruje Joseph Kosiński, twórca Top Guna Mavericka i F1. Inspiracją jest początek serialu Policjanci z Miami. Premiera dopiero 19 maja 2028. roku. Temperatura spadnie do mniej więcej 10 stopni. Jutro podobna aura do dzisiejszej. W czwartek zresztą też, ale wtedy może pokropić w zachodniej Polsce. W piątek popada prawie wszędzie. Na termometrach do 10-12 stopni.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Proszę bardzo, jakie to nowości w Antyradiu.
1: A jak?
0: Hmm?
1: No. No. No, a teraz czas zajrzeć do kolorowej prasy.
2: Chodź, bo wiesz, powiedzą, a ty nie usłyszysz.
1: Dokładnie, teraz czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Na początek portal ABC Zdrowie i news z pogranicza etnologii i medycyny. Lekarze zbadali, czy obrączka chroni przed rakiem. O, no i co?
3: Otóż nie.
1: No tak, ale po paru latach małżeństwa to i tak wszystko jedno.
3: Tak. To prawda.
1: Przeskakujemy na portal O2.pl, a tam krzyki na placu zabaw. 29-latek mówi, że niczego nie pamięta. No, znam to. Też obudziłem się któregoś razu po leżakowaniu i okazało się, że mam już po 40. No i na zakończenie portal kryminalki.pl, a tam nagłówek. Dwa auta, trzech mężczyzn, narkotyki i pistolet. A, znam, to kontynuacja cyklu Lew, Czarownica i Stara Szafa.
3: Dobrze.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No pięknie. To też była nowość w Antyradio, słuchajcie, bo to jest cykl Tomka. Nagłówki, półgłówki, a ja mam swoje małgowie, żeby było sprawiedliwie.
1: Tak jest. No a teraz perfekt, ale w koło jest wesoło.

0: który wchodzi lepiej niż owocowe czwartki. Chad Kroeger i Hero w parze z głośników, już za chwilę Metallica Until It Sleeps. No a teraz pakujcie mandżur, bo wybieramy się na wycieczkę i to pociągiem.
1: PKP Intercity, wyobraźcie sobie, pokazało nowe piętrowe pociągi, które już za kilka lat mają wyjechać na polskie tory i każdy ma pomieścić się ponad 550 pasażerów.
0: Składy będą miały 6 członów, rozwiną prędkość do 200 km na godzinę, a pierwsze mają wozić pasażerów do 2029 roku.
1: PKP zamówiło 42 takie pociągi z możliwością do kupienia kolejnych 30, a jak? No i pojawią się między innymi na trasach z Warszawy do Trójmiasta, Wrocławia, Krakowa, Łodzi czy Olsztyna.
0: Na trasie do Trójmiasta nowe piętrusy mają w dużej mierze zastąpić Pendolino. Jeden zabierze o ponad 150 pasażerów więcej.
1: Czyli co, opóźnienie będzie mogło złapać dwa razy więcej pasażerów na raz?
0: Dokładnie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dużo dobrego.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
4: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
6: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Sankę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: komu, bo idę do domu, tak chciałoby się powiedzieć. Słuchajcie, okolice Szczecina, sam Szczecin, albo może ktoś jest na przykład z drugiego końca Polski, ale do Szczecina chciałby pojechać.
1: Bo mu nie zależy, bo na przykład lubi podróżować pociągami. Dlaczego nie, prawda?
0: To wszystko dla was, słuchajcie. Mamy dwa podwójne bilety na koncert SBB 14 października Filharmonia imienia Karłowicza w Szczecinie. No właśnie,
1: co trzeba zrobić? To dzisiaj jest Dzień Borsuka, prawda? My lubimy celebrować ważne święta, więc pytanie do was brzmi, jakie jest twoje wewnętrzne zwierzę i dlaczego? Koniecznie z uzasadnieniem piszcie na paramaupa@antyradio.pl.
0: Dokładnie, a ja tylko jeszcze przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, SBB to formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego. Oni właśnie wystąpią w Filharmonii imienia Karłowicza w Szczecinie 14 października. Jest to legendarne trio w składzie Józef Skrzek, Apostolis Antimos i Jerzy Piotrowski.
1: No i jakżeż ich nie słuchać? Jak się nie wybrać na taki koncert? Koniecznie piszcie paramaupa@antyradio.pl. Dziś w Dniu Borsuka pytamy, jakie jest twoje wewnętrzne zwierzę i dlaczego? No a teraz pakujcie mandżur, bo zorganizujemy sobie kolejną wycieczkę, tym razem do Irlandii.

0: Seria z głośników w Antyradiu.
1: Kapitalny kawałek The Hives, Walk, Idiot, Walk w parze z głośników. Za chwilę Tilaw, Chłopaki nie płaczą. No a teraz news z cyklu Kupa Mięci, Mięci Kupa. 30-letnia mieszkanka Bonita Springs na Florydzie, posłuchaj, pisała sobie pamiętnik.
2: No i nic dziwnego by w tym nie było, ani nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że prowadziła go pisząc do sztucznej inteligencji.
1: Tak, konkretnie do Claude'a, któregoś razu zwierzyła się, że zamierza zaatakować biuro szeryfa.
2: Systemy bezpieczeństwa oznaczyły wpis jako treści zagrażające bezpieczeństwu i zawiadomiły służby. O losie kobiety oczywiście zdecyduje sąd.
1: Ale czekaj, pisała do Claude'a, tak?
2: Tak.
1: No, tak to jest zaufać Francuzowi. Zamiast listowego romansu mocne 6x9 wyszła zwykła 60.
3: Zadawanie na psy od razu w***y.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
5: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
6: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
2: Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowozi lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji?
4: Oszczędności nie do wiary.
3: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
4: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break.
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu 2 numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
13: Play. Rozwiązania dla biznesu.
14: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: dobra ta nowość Grety Van Fleet, co?
1: Ja w ogóle uwielbiam ten zespół. Absolutnie fantastyczny. No i barwa głosu niepowtarzalna. Słuchajcie, pary z głośników. Małgorzata, Małgo Wierzejewska, Tomasz Ambroży Obertyn. Jesteśmy na posterunku. No, a teraz...
0: Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Tak. Wyobraźcie sobie, że brytyjskie miasto, chyba wymawia się tę nazwę Lewes.
1: Jak przyszłam?
0: Nieważne. Brytyjskie miasto. Jedno z. Jako pierwsze w kraju oficjalnie uznało prawa drzew i nie chodzi tylko o zakaz ich wycinania.
1: No tak. Tamtejsza rada jednogłośnie przyjęła kartę praw drzew. Obejmuje ona wszystkie drzewa, żywopłoty i lasy na terenie miasta.
0: Zgodnie z tym dokumentem, słuchajcie, drzewa mają m.in. prawo do zdrowej gleby, dostępu do wody, regeneracji i przeżycia pełnego naturalnego cyklu swojego życia.
1: Nie jest to nowe prawo państwowe, ale zasady, którymi rada ma kierować się m.in. przy planowaniu inwestycji i ochronie zieleni.
0: Czyli drzewko ma już prawo do wody, do zdrowego środowiska i spokojnego życia. To oby tylko się nie dowiedziały, że przez całe lato sikają na nie pieski.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No a to pomyśl sobie, takie drzewo to już ma więcej praw niż normalnie.
0: No, ale też wiesz, jak taka otwarta księga, tam te pieski napisały, co miały do napisania i teraz czytają sobie. Jestem mistrzynią suchara dziś, trudno.
1: To przenieśmy się do Kalifornii.

0: trochę antyradiowych, poza anten nowych, prawda, rzeczy. Wiesz, co jest, Tomaszu, najgorsze tutaj u nas, jak sobie tak razem siedzimy?
1: No, że mam całą długą listę. Co? A co? No.
0: Bo mamy, słuchajcie, włączony telewizor. Mamy w naszym nowym studiu, mamy tutaj bardzo dużo ekranów. Turecki i oni tam jedzą seriale. I stół ugina się od takich bardzo dobrych rzeczy. I ja patrzę niestety kątem oka na ten telewizor i strasznie się zrobiłam głodna.
1: No, spokojnie. Jest chwila i fajant.
0: Trzymam cię za słowo.
1: Póki co wybierzmy się w takim razie do ojczyzny syropu klonowego.
0: To też bym jadłam. Słuchajcie, 16-latek z Kanady poprosił sztuczną inteligencję, żeby ta zaplanowała mu samotną wycieczkę w góry. Mm-hmm. I do domu wrócił śmigłowcem ratunkowym.
1: Tak, wybrał się na Crown Mountain. AI wyznaczyło mu trasę, która zamiast zwykłym szlakiem poprowadziła go w stromy teren przeznaczony do wspinaczki.
0: Nastolatek dotarł pod skalną ścianę i wtedy zorientował się, że dalej nie da rady. Zadzwonił po pomoc. Na szczęście ratownicy odnaleźli go i ewakuowali.
1: No i na szczęście był dobrze przygotowany. Miał odpowiednie buty, ciepłe ubrania, latarkę, powerbank. Ratownicy apelują jednak, żeby nie ufać bezkrytycznie trasom układanym przez sztuczną inteligencję.
0: Ej, no ale ogólnie ta sztuczna inteligencja bardzo fajnie wszystko mu zaplanowała, tylko zapomniała zaznaczyć, że powrót będzie w pakiecie premium helikopterkiem.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
3: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
4: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj.

0: tylko do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
3: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
4: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
3: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
4: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
3: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Po reklamie.
21: Antyradio. Gramy najlepszy rok. POD, Arcade Fire, Happy Set, Faith No More, Andreas Johnson. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: SBB, Józef Skrzek, Apostolis Antimos oraz Jerzy Piotrowski. I kto pójdzie na koncert 14 października w Filharmonii imienia Karłowicza w Szczecinie?
1: Ano, mamy już zwycięzców, a pytaliśmy was, jakie jest wasze wewnętrzne zwierzę, bo dzisiaj jest Dzień Borsuka. Anka między innymi wybierze się na koncert, napisała: moje wewnętrzne zwierzę to perliczka.
0: Wspaniałe.
1: Jestem głośna, czujna, ruchliwa, sprytna, uparta i alarmująca.
0: Krystian napisał: cześć, moje wewnętrzne zwierzę to lemur, czasem jestem jak ten Morris, spokojny, chciałbym, by nikt mi nie przeszkadzał, a nagle jestem jak ten Julian, tańczę, śpiewam, dusza towarzystwa w koronie.
1: No i pięknie, no i brawo, i gratulujemy.
0: Bawcie się super.
1: Anka i Krystian wybiorą się na koncert do Szczecina na SBB. No a my już za chwilę rozstrzygniemy, kto dzisiaj zgarnia satysfakcję na wieczór cały, bo już za chwilę wyjaśni się, co dzisiaj jest odpowiedzią na kalambur w konkursie. Ostatni będą pierwszy.
0: Na mnie nie patrz, bo przecież wiesz, że ja nie jestem najlepsza w odgadywaniu.
1: Ale już wiesz,
0: no
1: już
0: wiem,
1: teraz nie,
0: bo widzę.
1: Już nie czaruj, nie kokietuj. Dobrze, a czy wy wiedzieliście? To wszystko się okaże za chwilę. Teraz natomiast jeden z najlepszych duetów, jakie kiedykolwiek zostały stworzone. Queen
0: to
1: i
0: prawda.
1: David Bowie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Moim gościem jest dziś Tomasz Piątek, pisarz, publicysta i, co tu dużo mówić, innowierca.
3: Tak zdania państwa?
4: A temu co?
5: Zakochał się we mnie.
1: A oto rozwiązanie.
6: No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Wasz kalambur to jest moja ukochana piosenka, czyli Friday I'm in Love. A tę piosenkę kocha się szczególnie, jeżeli w najbliższy piątek wybiera się człowiek na wyjazd integracyjny. Pozdrawiam!

0: Piątek zbliża się wielkimi krokami. No a to jest odpowiedź na dzisiejszy dźwiękowy kalambur Friday I'm in Love. I każdy, kto tak odpowiedział, może teraz odebrać satysfakcję.
1: Dobra, ja też odbieram, niech będzie.
0: No ale należy ci się, jak każdemu. Dziękujemy bardzo. Dziś za udział wzięli tradycyjnie Małgorzata Małgowierzejewska
1: i Tomasz Ambroży-Obertyn. I słyszymy się z wami jutro.
0: Do usłyszenia, buźka, pa!
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest Turbo Top i mamy nowy tydzień, nowe możliwości. Wtorek gramy po raz 2806, szósty dzień października na liczniku. Ależ zasuwa ten czas. Dwie nowości, 11 w niebie, 7 w piekle. Taki jest układ tabeli na Turbo Topie, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jak tam u was? Miło było dziś? Przyjemnie? Puścił was ten meczyk wczorajszy? Nie trzymał mocno. Dopiero po 15 poczułem, że żyję. A tak, byłem w krainie smutku i nostalgii i cały czas widziałem piłkę w formie, która przypominała flag. Grzegorz Kupczyk, naznaczony. Absolutna nowość na Turbo Topie. Witamy na liście.
0: 20.

0: Slated i The Offspring, 19 na Turbo Topie i to jest ta druga absolutna nowość. Proszę Państwa, dziś już są meczyki, ale ja nie mam do nich na razie dostępów. No ale co zrobić? Jak nie ma piłki nożnej, to jest koszykówka. SIK Strasbourg gra z Legią Warszawa, Champions League, kosz 11-6 przegrywają legioniści, trwa pierwsza kwarta. A my przeniesiemy się za chwileczkę w nową falę brytyjskiego heavy metalu. To właśnie stamtąd zawędrował w dzisiejsze czasy zespół Saxon, który wraca na scenę z numerem zatytułowanym Gods of Thunder.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: póki co, po co ci z tym mózgiem, to ostrożnie. Każdemu się przyda. 20.14 na liczniku. Grupa Póki Co, po raz ósmy w zestawieniu i potężny dzwon. Szatan się o nich zapytał i wpadli do niego. 8 do piekła. Strasburg 18, Legia 13. Tak to wygląda na minutę 30 przed końcem pierwszej kwarty. Teraz przyłożył za 3, nie wpadła. No i straciliśmy piłkę. Są emocje. Lubię koszykówkę. Bardzo, bardzo. Royal Blood. 10 over 10. 17 na turbotopie dziś. Po raz 17 w zestawieniu. 3 złota na koncie. I tu też jest Zong. Dostają aż 6 do szatana na kolana.
1: 17.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Ketone, nie mogę ci nic powiedzieć. Dziś też potężny spadek, aż 9 do piekła. Spada Ketone. Trudno, co robić? Może jutro będzie lepiej. Proszę Państwa, przesuwamy się na turbotopie. Z miejsca 15 wskakujemy na 14 i za chwileczkę niemiecka maszyna. Accept, save us. 4 minutki 15 sekund. Przygotowani trzeci raz w zestawieniu i za chwilę dostają od Was 4 obroty w górę. A w meczyku 5,5 minuty do końca drugiej kwarty. Strasburg 28, Legia Warszawa 24. Jesteśmy blisko, ale jeszcze nie na tyle, żeby przy trzecim nosek.
1: 14.

13. Dziś skakuje BNDK z numerem Glamstone. Bardzo ładnie sączą mi się w słuchaweczkach. 20.40 na liczniku turbo, to w notowanie 2806. Chwila nieuwagi, już odjechali legionistą. 36 Strasbourg, 27 Legia. No i teraz przechwyciliśmy piłkę, nie? I za trzy cyk weszła, ale nie dla nas.

0: Kasza, Staś, Crime. To jedenastka na Turbo Topie i 4 do piekła. Ależ pospadali w tej drugiej dziesiątce. Dwie nowości, 11 w niebie, 7 w piekle. Taki jest układ tabeli, jeżeli chodzi o notowanie 2806. No i proszę Państwa, zakończyła się, można powiedzieć, ta pierwsza połowa, jeszcze druga przed nami, dwie kwarty. Cyk Strasbourg 47-33, Legia Warszawa. Trzeba gonić wynik. My też będziemy gonić do miejsca pierwszego. Jeszcze 10 numerów plus propozycje z mojej cudownej patery, ale za chwileczkę odpalimy dwóch znakomitych artystów. Czy oni trafią na listę? Kto to może wiedzieć? Może tak, może nie. Kto to wie? Slash, Miles Kennedy, Flying Blind. A my słyszymy się o 21:00.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: I bank, lecimy. 21 na liczniku Turbo Topic, notowanie 2806 jest wtorek, jutro środa, kolejny przyjemny dzień. Dziś to szału nie było, nie oszukujmy się. No ale na te słoneczne dni przyjdzie nam troszeczkę poczekać, bo jak wiemy, ten październik to taki przykry miesiąc, a jeszcze jego kolega listopad to już w ogóle potrafi zdołować. Gurriers! Nothing Happens Twice to jest numer 10 na Turbotopie, 12 raz w zestawieniu i tu też od razu zaczynamy od spadku. Ależ dziś spady 8 do piekła, spada Gurriers, a tak ładnie grali, taki harmider. Tu wszystko tak było poukładane jak w pudełeczku, a teraz rozsypało się jak ryż na weselu.

0: of Peace. 21.06. Dziś ta kapela na miejscu 9 dostaje 5 do nieba. No i rozpoczęła się trzecia kwarta, 53 Strasburg, 38 Legia. Ależ to idzie jak po grudzie. Nie wiem, czy tu jeszcze uda się coś ugrać, odrzucić złe moce od kosza i zacząć trafiać. Zobaczymy. No i cyk, kolejny punkcik. I już mają 54. A co my mamy na paterze? Na paterze leży kapela, która nazywa się Bad Wolves. Jolly, taki jest tytuł tego nagrania. 2 minutki 30 sekund i za chwileczkę zobaczycie, jak to wam kapitalnie wjedzie w ucho.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Obrotów do nieba polecieli prosto w ramiona Archanioła Gabriela, 21:14, i za każdy dzień trzeci raz w zestawieniu i wyrasta nam poważny kandydat do podium. Ależ ta Legia teraz dołuje. Strasburg 69, a legioniści chyba wsadził to tak. 46, trzecia kwarta, 3 minuty do końca. Szału nie ma. Trudno. Co robić? Antrax! Everybody got a plan! To jest siódemeczka na turbotopie. Dziś po raz 16 w zestawieniu. No i dwa obroty do piekła, 2 złota na koncie. Ciekawy jestem, czy Antrax jeszcze pokusi się o ten trzeci temacik złoty. Czy to tylko już moje fantazje? 7.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Ależ to jest kawałek Sebien. Dziś na miejscu piątym, a to oznacza, że dostają od was 3 obroty w górę po raz 12 w zestawieniu. Bardzo lubię te dźwięki. Chłopaki z Anglii. No i dobrze, grają od roku 1997 do obecnych czasów i co jakiś momencik dostarczają nowe kawałki. Strasburg 8-5, Legia 5-5, 5,5 minuty do końca meczyku. No nie wyszło nam to spotkanie, ale pierwsze koty za płoty. Basketball Champions League. Myślę, że następny meczyk będzie już wyglądać lepiej. Przed nami 4, potem propozycja i wielki finał notowania 2806. Teraz do gry wjeżdża kapela, która nazywa się Dziwna Wiosna. 5 raz w zestawieniu i też ładny lot. Zbliża się noc. 8 do nieba. 4.

Leave Me Behind i Nickelback. To jest ostatnia propozycja do Turbo Top. Bardzo przyjemny kawałek. 21:40, notowanie 2806. Dojechaliśmy do wielkiego finału i za chwileczkę wszystko się wyjaśni. Pierwsza dyszka Gurriez, Father of Peace, Ira, Anthrax, Cage the Elephant. Dziś 3 w górę, 6 na liczniku, Kasabian i Dziwna Wiosna. 8 do nieba, zbliża się noc. Tak to wyglądało. 2 nowości, The Offspring oraz Grzegorz Kupczyk. Witamy na Turbo.

Queens of the Stone Age to numer 2 na Turbo Topie. W piątek byli jeszcze królem i zgarnęli złoto numer 6, a dziś dostają jeden obrót w dół po raz 14 w zestawieniu. No i mają srebro. To oznacza, że po raz kolejny zmienia się lider na Turbo Topie. Proszę Państwa, jest już gość u kolegi Makaka. Kto dziś będzie w Makakofonii? To oczywiście przekonacie się po 22. Mógłbym powiedzieć, ale pomyślałem, że zrobimy z tego maleńką tajemnicę. A tymczasem zakończył się ten meczyk. Już nawet nie chcę mówić wyniku, bo był taki sobie. Legia przegrała to spotkanie. Rise Against, Katie, Bar the Door. To jest król Turbotopu. 2 w górę, pierwsze złoto. I to oni rządzą w Antyradiu. Do jutra. 1.

0: Reklama. Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl. Po reklamie.
1: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
4: Hi, this is Sam from Archie Bronson Outfit and I'm reading something from Macaque's nipple, left nipple. Really, it's quite close to my face and it says Macacophonia, baby have fun, and it's written round his left nipple. It's a nice tattoo.

Franciszek wchodzi dulcać mi, krzyczący już od drzwi. I tango grajcie mi w łodzi, dajcie mi, dzisiaj z panów franią pragnę.

faktycznie owszem. I nogi się proszą, same ponoszą mnie. I tango, grajcie mi w wodzi, dajcie mi, dzisiaj z panów ranią pragnę pić.

studenci kładą walce kres i nie chcą wierzyć, że zabawa trwa, że to tylko salonowa gra. O franie wkrótce już w areszcie,

0: się mi. Dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, stawimy się, jak wolności pragnę, warto żyć.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradio. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Jestem Piotr Szarowski, a ze mną Maciej Werk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, 22.03. Witam. Dziękuję, że mogę być na żywo tym razem.
1: Ja dziękuję, że byłeś tak miły i pokonałeś tę...
2: dystans.
1: Tę przestrzeń dzielącą, Łódź. Pozdrawiam serdecznie. Oraz Warsaw by Night, tak.
2: Warsaw by Night, good.
1: Jak długo się jedzie do Warszawy?
2: To zależy o której godzinie. Myślę, że teraz szybciej niż wtedy, kiedy jechałem.
1: Jak jechałeś, to kiedy to było i jak długo wtedy?
2: Rano jechałem, godzina 30-40, ale podobno ma być gorzej, bo poszerzają.
1: Będą kopali?
2: Poszerzają.
1: No tak, no to żeby poszerzyć, to trzeba zwęzić najpierw.
2: Aby poszerzyć.
1: Tak. Tak, bardzo dobrze.
2: Staram się jeździć pociągiem, ale dzisiaj zrobiłem wyjątek i przyjechałem pojazdem mechanicznym i to, wiesz, nie jest to najbardziej komfortowa trasa.
1: Poza tym benzyna jest cholernie droga.
2: Też prawda.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Witajcie, moi drodzy. Słuchajcie, ponieważ jestem pindą w kwiatki, to na antyradiowym Facebooku nie udało mi się zamieścić plakatu festiwalu, o którym będziemy rozmawiali, ale pracuję nad tym. Znaczy, jak przestanę mówić, to wtedy będę...
2: Musisz przestać mówić.
1: Bardziej jeszcze pracował. Czekaj, mamy tutaj makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, Reniusz, czy to ty?
3: Ja z tej strony makakuś.
1: Super, wszystkiego najlepszego, kochanie. Zdrowia ci życzę przede wszystkim. Zdrowia,
3: ja
1: szczęścia i...
3: Dziękuję ci za życzenia.
1: Jeszcze więcej odlotów w twoich wierszach.
3: Dobrze.
1: Ucałuj tatusia i pozdrów ode mnie, bardzo cię proszę.
3: Ja ciebie też pozdrawiam, twojego gościa, z mojego kolegę Karolka i moją kochaną Renatkę i chciałam wam powiedzieć wierszy.
1: A poczekaj sekundę, bo mam takie pytanie podchwytliwe. To jesteś jubilatką dzisiaj, czy zwykłą solenizantką?
3: Ja jestem jubilatką, urodzinki mam dzisiaj.
1: Ja wiem, że masz urodzinki, ale czy masz okrągłe, czy takie, nie?
3: 37 mam.
2: To prawie okrągłe.
1: Prawie okrągłe, czyli jesteś solenizantką, git. To o to chodziło. Ja jestem gotów na twój wiersz, mam nadzieję, że...
2: że ja też.
1: Że ty też.
3: Festival So und Bedit to festiwal rokowy i kulturalny, bo wnosi mój tos okazji moich urodzin dla makakusia i całego kółka antyrożącego pochwalny, byśmy razem się zawsze wspierali i najlepszy rok na świecie w makakofonii i makakarcie grali.
1: Ma to sens.
2: Absolutny.
1: Dobrze. Polecam Państwu Sound Edit w takim razie. Kiedy to się rozpocznie, mój drogi?
2: Rzuć plakat, to się dowiesz.
1: No i tam. Dostałem od Ciebie plakat, mogę sobie otworzyć.
2: 23 października zaczynamy nasze 18 urodziny, mili Państwo. Drogi makaku.
1: No dobrze, dobrze.
2: Może przyjedziesz w końcu, mamy 18.
1: I co? No. A poczekaj, bo kiedy to jest?
2: 23 października zaczynamy.
1: 23 października.
2: Kajet.
1: Poczekaj, dobrze, wiesz co, zróbmy tak. Reniu,
3: tak?
1: Jesteś tam?
3: Tak, jestem.
1: Bo ty pamiętasz, że ty zamówienie składałaś.
3: Tak.
1: Urodzinowe, tak? Dobrze,
3: tak.
1: Moja droga, to ja ci, wiesz, życzę wszystkiego najlepszego i tutaj będzie specjalnie to, co sobie sama wybrałaś. Tak, jeszcze raz zdrowie ci.
3: Dziękuję ci, kochany mój makakusiu.
1: Nie porób się za bardzo, okej?
3: Dobra.

du hast mich. Du hast mich.

0: była inicjatywa własna prowadzącego. Maciek nie miał z tym absolutnie nic wspólnego. A dobrze, a z tym panem będzie można pogadać tam na tym festiwalu twoim?
1: Z Wolfgangiem Flörem?
0: Tak.
1: Trudno powiedzieć, wiesz?
0: Lat 79.
1: Tak, ale wiesz co, ma się dobrze. Widziałem go parę miesięcy temu w Londynie właśnie.
0: Ale grał? Czy tylko to jest, gadał?
1: To jest nie. To jest takie... To się nazywa One Man Act, chyba można by to tak nazwać, bo to jest trochę coś pomiędzy setem DJ-skim a koncertem z fantastycznymi wizualizacjami. Zresztą on świetnie używa
0: AI. Ale on je sam je robi, czy ktoś mu robi?
1: AI trochę mu robi i tam są one oznaczone. I odnosi się oczywiście do historii grupy Kraftwerk, której był członkiem. Mówię oczywiście o...
0: Perkusistą był, normalnie. Perkusista. Jednym z dwóch perkusistów elektronicznych.
1: Grupie
0: ale słuchając tego utworu, próbowałem sobie podzielić tutaj na dwóch, bo tam dwóch ich grało na perce.
1: Poprzedni był już u nas na Soundedit, jeżeli dobrze pamiętam, w roku 2014, czyli Karl Bartos.
0: A, zresztą, czyli macie obstawiony.
1: Mamy już dwóch, to będzie drugi były robot, który do nas przybędzie.
0: 22 minuty temu minęła 22, przy okazji zdobyłem pierwszą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Czyli to będzie drugi, no dobrze, i co, on ten, ale tam też gra na perce podczas tego aktu?
1: Raczej na laptopie.
0: A.
1: Ale to świetne jest, naprawdę, zupełnie serio. Nie dość, że fantastyczne są te jego solowe rzeczy. Ostatnie płyty zresztą też będzie tam ostatnią płytę ogrywał.
0: A ja dostałem od ciebie jakiś utwór z tej ostatniej płyty.
1: Dostałeś ode mnie utwór, tak. Wolfganga Flera na basie gra tam Peter Hook.
0: To on poleci później.
1: Doskonale.
0: Na razie możesz... odezwę wystosować do słuchaczy makakofonii.
1: Szanowni Państwo, 18 urodziny Soundedit zaczynają się 23 października w Łodzi w klubie Wytwórnia. Tego dnia zagrają. Już mam mówić?
0: Chodziło mi o zupełnie inną odezwę odnośnie utworu Nie mogę ci nic powiedzieć.
1: To ja. Tak, remix? Czy...
0: Dlaczego on spadł, tak? To miałeś zapytać.
1: Właśnie, mili Państwo, skoro już możemy połączyć prywatę ze sprawami festiwalu, to dlaczego on spadł? Okazuje się, że żyłem w nieświadomości, bo to, co widać na stronie Turbotopu, to jest sprzed iluś dni. I ja cały czas jestem na 6 miejscu w moim myśle. Okazuje się, że spadłem. A teraz będzie remix, czy wersja zasadnicza?
0: Powiedz, jak się czujesz z tym?
1: Że spadłem?
0: Tak.
1: No zawsze gorzej, niż jak jestem na 6.
0: Ale, bo ty nie przytuliłeś żadnej reklamówki ze złotem jeszcze?
1: W ogóle nigdy w życiu, wiesz?
0: Ani z brązem, ani ze srebrem.
1: Nie, zupełnie. Złoto, srebro, brąz, niczym utwór 19 wiosen. Wiesz co, kiedyś próbowałem wypłukiwać tam w tym, w jakieś takie miejsce, że się wypłukuje złoto.
0: Ale u nas w Polsce?
1: Tak, taka rzeka jest.
0: Naprawdę?
1: Tak. Złotoryja chyba się nazywa nawet.
0: Okej, i co?
1: No, jak widać, nie pykło.
0: Dobrze, opowiedz Państwu o tym, skąd się wzięło, nie mogę ci nic powiedzieć.
1: A, czyli teraz o tym mówimy. Tak. Proszę Państwa, wzięło się stąd, że programując festiwal Soundedit i włączając się w tegoroczne obchody 50-lecia punk rocka globalne, bo to był rok 76 w Anglii, a trochę później w Polsce, to tak mi się wbiło w głowę, że pomyślałem sobie, robiąc piosenkę Hedona, że fajnie byłoby zaprosić moich guru i przyjaciół z Łodzi punkowych. No i tak Guma się pojawił. Paweł Guma, Gumola z Moskwy, który zresztą... już
0: pozdrawiam serdecznie, tak, nie pierwszy raz u ciebie.
1: Nie pierwszy raz, bo był też na płycie 2020 w utworze Wstyd. I to było proste. Potem
0: Wstyd,
1: tak jest.
0: Potem... Bardzo fajne.
1: Dziękuję.
0: Wstyd.
1: Tak, to on.
0: No i co?
1: No i co? I potem, ponieważ nagrywałem w moim studio płytę duetu Maszynowa, o którym to duecie dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać. I tam
0: oni
1: jest,
0: też grają.
1: Tak, na Soundedit. Zresztą premiera płyty będzie na Soundedit, dokładnie 23 października ten album wychodzi. Więc poprosiłem Marcina Pryta, żeby zaśpiewał chórki, i Monikę Rakietę, też 19 wiosen. A potem dokonała się rzecz bardzo trudna, ale wspaniała. Ziemek Kosmoski, czyli legenda punk rocka polskiego, zespół Brak, zespół Phantom, potem Rendezvous, dał się namówić na to, żeby zagrać saksofon w tym utworze, wokal chórek, a finalnie jeszcze namówiłem go na to, żeby zagrał w teledysku. Gorąco polecam teledysk do utworu Nie mogę ci nic powiedzieć. Pozdrawiamy też Wojtka, który ten teledysk zrobił, jak i wszystkie poprzednie, ostatnie. Wojtku, zdrowiej.
0: I moi drodzy, jutro, tudzież jutro pojutrze, przekonamy się, czy to, co Maciek teraz Państwu powiedział, miał jakikolwiek pozytywny wpływ na pozycję tego utworu na Turbotopie.
1: Ja mam nadzieję.
0: Ja, właśnie, mili to państwo, jest od razu sprawdzian, tak?
1: Bardzo pięknie proszę głosować na Hedonę.

0: Koleksjonerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Anti Radio. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Anti Radio.
10: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Anti Radio.
11: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Metallica.

0: Ηλίας The Rock Cup on the radio. On the radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Maciej Weryk, zespół Hedone, jak wiele już osób, czytam Styca, makakofonia, baby have fun. Styca makaka, rzecz jasna.

0: Anders, that was especially for you. Happy birthday, my man. Tak. Anders Ivory, basista, gitarzysta, między innymi w Tiamacie, który, no co, na modłę Thin Lizzy wybrałem dla państwa Thunder and Lightning. To z 2012. Nasz solenizant, nie jest jubilatem, właśnie tam zagrał uroczo. Dobrze, Kasia Linz wystąpi u ciebie na festiwalu. Ja jej nie widziałem ostatnio na najpiękniejszym festiwalu świata. Być może na drobie to w Łodzi, to nie szkodzi.
1: 23 października zaczynamy w piątek koncertem tak naprawdę zupełnie innym, ale Kasia Linz będzie na koniec tego, znaczy właściwie w połowie tego wieczoru, bo trzech wykonawców się szykuje. Trochę się zatacza koło historii, bo 18 edycja festiwalu Sound Daddy, do 18 lat temu wręczaliśmy nagrodę pierwszą polską Człowieka ze Złotym Uchem dla Grzegorza Ciechowskiego pośmiertnie wtedy. No bo on był takim prekursorem nowoczesnej produkcji muzycznej i teraz jego utwory zabrzmią właśnie w wykonaniu Kasi Linz w projekcie Obywatelka KL.
0: Tak, wiem. No i co? Właśnie wybrałem taki utwór z tej okazji.
1: W bikini.
0: W bikini, śmierć nawet.
1: Pewnie będzie na żywo też na Sound Daddy w Łodzi.
0: Cofniemy się do najpiękniejszego festiwalu świata. Jurek, przy okazji wszystkiego najlepszego. Dzwoniłem dzisiaj do ciebie, ale nie odebrałeś. Pewnie był zajęty. Wiesz, że Jurek ma dzisiaj
1: tak,
0: urodziny?
1: Tak, wiem. Wszystkiego najlepszego, Jurku.
0: Tak, to Jurku z najpiękniejszego festiwalu świata, z małej sceny, tylko z nazwy Kasia Linz jako ten obywatelka
1: KL.
0: KL w śmierć w bikini.
1: Albo live.

0: wiecie co, to jest normalnie, że nie jeden by teraz przyklęknął. Ja to zrobię po raz pierwszy tutaj, w tej nowej siedzibie, bo zerknąłem do sieci, żeby określić, z którego roku pochodzi ten utwór. I tam pies z tym, że on jest z 1986. Wiecie co, Maciek go wybrał, ponieważ on 6 października ukazał się na singlu, tak? Szacun, panie, dziękuję bardzo.
1: No bardzo proszę.
0: Przyjemność. Miód na moje serce.
1: A Hugh Cornwall przyjedzie do Łodzi na festiwal Sound Edit i zagra 25 października na takim dniu, nazwijmy go 50-lecie punk rocka. Będzie Deserter, będzie Hugh Cornwall, będzie K2, czyli nowy projekt Ziemka Kosmowskiego, którego posłuchamy.
0: Poleci później.
1: Tak. No i będzie po raz ostatni w Łodzi Lechu, Janerka, który się żegna ze scenami krajowymi i w Łodzi...
0: Warsaw by Night na niego czeka jeszcze.
1: Warsaw by Night będzie później w Stodole, tak. A w Łodzi będzie wcześniej, właśnie się pożegnał z Wrocławiem parę dni temu.
0: Swoim ukochanym?
1: Rodzinnym miastem. No i w Łodzi zagra 25 października. Dodam, że Lechu otrzymał nas nagrodę Człowieka ze Złotym Muchem parę lat temu, więc już na Sound Edit był, ale ponieważ to 18 urodziny festiwalu, to zapraszamy naszych starych gości, jak to na urodziny.
0: No, czyli taka impreza się
1: trochę
0: szykuje.
1: Trochę starych gości, trochę nowych.
0: Rozumiem. To dlatego ten Chaos Mitwoch przez ciebie się tutaj też...
1: No bo to jest moja ulubiona polska piosenka ever.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. To jest numer jeden w ogóle dla mnie. Polski.
0: To dobre, no ale co?
1: Ale już nic nie ma.
0: Nawet hedony się nie liczy.
1: Nie, no nie mogę mówić o swoich rzeczach.

0: café.
1: ¿Quieres café, mi vida?
0: Sí.
1: Pues sírvetelo.
2: Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos.
3: Clandestino, moi drodzy, dzisiaj się objawiło 6 października, ale 1998 roku. To jest solowy album dżentelmena ukrywającego się pod imieniem i nazwą Manu Chao. On nagrał to chyba za 3 lata po rozpadzie Mano Negry, gdzie też grał. Zrobił to sam, wszystko na laptopie, podróżując po świecie, walcząc z depresją i tym podobnymi rzeczami. Był również w Tijuanie, o której jest ten utwór, a wybrałem go, ponieważ zapraszamy Państwa tradycyjnie na balkon z lat 90. Tour przyjedzie z pewnym opóźnieniem, niestety.
4: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii. Baby, have fun na przedtulacz.

0: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: This is Marilyn Manson, you're listening to Makakofonia. Baby, have fun.

0: dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Maciek utulił Państwa z tej okazji z Undertow z 1993 utworem Sober. To był zespół Tool, przyjechał z 2,5-minutowym opóźnieniem. Ale w porównaniu wciąż z kolejami państwowymi naszymi, to jesteśmy do przodu. I czy któryś z tych panów był tam u was z powodu tego, że zrobił coś fajnego dla muzyki?
1: Mówisz o Tulu? Jeszcze nikt nie był.
0: Bo nie nadają się.
1: Nie, nadają się jak najbardziej.
0: Ale to trzeba jakieś gremium się musi zebrać, żeby ich...
1: No bo to jest tak, że przybywają na sound
0: edit
1: ci, którzy są na przykład w okolicy i wtedy łatwiej koncertowo, ale myślę, że akurat z Tulem to jest taka historia, że można byłoby zrobić takie spotkanie, opowieść, warsztaty, właśnie, bo to jest bardzo ważny też element edukacyjny nasz. Jesteśmy w tej chwili największą platformą edukacyjną w Europie, jako festiwal Sound Edit,
0: która... Przez te 3 dni tam się...
1: Przez 3 dni mamy też warsztaty. Niedziela, poniedziałek, wtorek są też warsztaty, bo to jest zupełnie oddzielna sekcja. Są koncerty, nagroda i warsztaty. To jest takie 3 elementy. I te warsztaty w tej chwili są największe w Europie, jeżeli chodzi o edukowanie sektora kreatywnego, czyli ludzi, którzy na co dzień pracują w rozgłośniach radiowych, w teatrach, w domach kultury. Wszędzie tam, gdzie jest dźwięk, na koncertach, w studio.
0: Czyli dla mnie, jak znalazł, ja powinienem tam być w ogóle natychmiast.
1: Dajesz radę samorealizując się, wiesz, z tego, co państwo słyszą. Ale tak, zawsze może być lepiej.
0: Do tego dążymy cały czas.
1: O tym opowiadamy od 18 lat historię.
0: Bez przerwy, tak. Ja to już nawet chyba więcej.
1: Zupełnie serio, jeżeli ktoś z Państwa chce się zarejestrować na warsztaty, to na stronie soundedit.pl można znaleźć formularz, one są darmowe.
0: I warsztaty z czego są teraz?
1: Ojej, wiesz co, bardzo dużo rzeczy. Od opowieści o prawach autorskich dla młodych twórców, o wizerunku sceniczno-promocyjnym, po specjalistyczne warsztaty z firmami, które dystrybuują sprzęt, nie wiem, kompresja dźwięku, dźwięk przestrzenny. To jest tego bardzo dużo, ponad 120 warsztatów przez 3 dni, także jest w czym wybierać, dla każdego coś się znajdzie. I dla tych, którzy początku zaczynają swoją przygodę z produkcją muzyczną i dla tych, którzy są już super fachowcami. Spotkania z ludźmi też, z naszym na przykład laureatem tegorocznym nagrody.
0: Realizacja.
1: Człowieka ze Złotym Uchem, Bogdanem Kondrackim, pewnie ci znanym producentem z grupy Kobąg swego czasu.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Tak jest. To nasz człowiek ze Złotym Uchem w tym roku. 1 z 4.
0: Kurwa melodia. To jest coś pięknego. Naprawdę. No to dobrze. Warsztaty na temat tego, jak zrealizować zespół grający na żywo w radiu.
1: Też takie są.
0: Masz nowa, proszę, super nowa petycja. Co to jest?
1: To będzie prapremiera światowa na falach eteru antyradia. Pierwszy raz w historii świata ten utwór zabrzmi.
0: Uwielbiam to. Naprawdę, jak coś jest u nas pierwszy raz ever.
1: To będzie. Maszynowa, czyli nowy projekt kolegów 19 wiosen. Marcin Pryt i Fagot. Przepiękna płyta, która nie dość, że będzie miała premierę 23 października fizycznie, wydana przez Gad Records, czyli oddział New Sun w wytwórni Gad Records. Pozdrawiamy Michała Wilczyńskiego bardzo gorąco.
0: A wiadomo, jaki to będzie miało tytuł?
1: Supernowa.
0: Po prostu.
1: Maszynowa, supernowa, a piosenka, którą wybrałem, miałem wielką przyjemność nagrywać wokale do tej płyty. Premiera koncertowa też 23 października na festiwalu Sound Edit nosi tytuł Petycja. Uwielbiam ten utwór.
0: Dlatego, że śpiewałeś.
1: W chórkach tylko.
0: A tekst jest o czym?
1: To trzeba by Marcina pytać. To jest w ogóle cała płyta, jest taką przewrotną opowieścią o odchodzącym świecie na bazie trochę wymyślonych historii z miasta Łodzi, ale zdarzają się też takie, myślę, uniwersalne historie. W ogóle Pryt jest wspaniałym poetą. Uwielbiam tego człowieka i to jest piękna płyta, mili państwo. Będzie.

0: No, bardzo ładnie, bardzo elegancko, w sensie, i on to będzie grał tam na żywca u was?
1: Czy akurat ten utwór, to nie wiem. Na pewno utwory z płyty Times z zeszłego roku Wolfgang Flair zaprezentuje podczas występu na festiwalu Sound Edit 24 października w Łodzi w klubie Wytwórnia, a on będzie na końcu tego wieczoru.
0: Na zakończenie w ogóle wszystkiego, tak?
1: Nie, na zakończenie wszystkiego będzie Lech Janerka ostatni raz w Łodzi. Poniekąd, bo jeszcze mamy koncert poniedziałkowy, ale to o tym powiem.
0: A to będzie w niedzielę 25, prawda?
1: Czy Janerka będzie w niedzielę.
0: Tak, a dobrze. No dobrze, 23 minuty temu minęła 23, zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera, ale o co chodzi na przykład w poniedziałek z Walusiem Kraksą?
1: No
0: pozdrawiam.
1: Właśnie, bo to jest specjalny koncert, taki hołd, który Waluś Kraksa, kryzys, postanowił oddać Robertowi Brylewskiemu, gdyż Robert...
0: W poniedziałek właśnie?
1: Tak, w Radio Łódź w studio imienia Henryka Dybicha, bardzo mało miejsc jest na ten koncert, więc za chwilę już nie będzie biletów, gościnnie pojawi się tam m.in. Muniek Staszczyk i Krzysiek Ostrowski z Cool Kids of Death. Natomiast Robert Brylewski w tym roku utrzymuje od nas pośmiertnie Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. Właśnie też trochę przy okazji tego 50-lecia punk rocka. A ponieważ widzę, że masz ustawione... A nie, teraz będzie deserter, to...
0: To co?
1: To może przerzuć z tym Stooges, to powiemy też, że Iggy dostaje nagrodę.
0: No to mów, że dostaje.
1: Iggy Pop dostaje też Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem.
0: A deserter dlaczego się tam znalazł u nas?
1: Bo wiesz co, nie grał z tą nową płytą jeszcze w Łodzi. I to świetnie też dopełni niedzielnego koncertu. Zaczynamy koncertem desertera 25 października, potem będzie...
0: No mam tutaj napisane, ale będzie... nie, przedtem jest K2 jeszcze.
1: K2 będzie elementem gali, o tym też powiemy, bo to Ziemek Kosmoski, nowy projekt jego. No i będzie Lech Janerka i będzie jeszcze Hugh Cornwell, którego słuchaliśmy z grupą The Stranglers. Także bardzo punkowy, nowofalowy, wspaniały wieczór w Łodzi.
0: To nie szkodzi. No to dobrze, ten deserter, bo co, wolny wybieg?
1: Bo wolny wybieg.
0: Bo burza będzie?
1: Burzy nie będzie.
0: Nie będzie?
1: Nie.
0: Sprawdzałeś tam te długoterminowe?
1: Jesteśmy pod dachem, więc dach będzie zamknięty. To nie Stadion Narodowy, mili państwo.
0: Gdzie powinien być otwarty, tak. No dobrze, deserter, i co, deserter będzie grał?
1: Będzie grał, Iggy Pop nie będzie grał.
0: A wiadomo, o której deserter będzie grał 25?
1: No właśnie wcześniej zaczynamy w niedzielę, bo to długi wieczór się zapowiada.
0: Czyli jak wcześniej?
1: O 18 godzinie.
0: A K2 o której?
1: K2, wiesz co, wszystko jest na stronie soundedit.pl. Właśnie wczoraj powiesiliśmy harmonogram i to są trudne sprawy, bo właśnie teraz go zgubiłem, wiesz?
0: U mnie nie ma żadnego harmonogramu.
1: Jest, wszystko na stronie soundedit jest, mili państwo. Deserter 18, potem 19 Hugh Cornwell, K2 20.15, 20.35 gala wręczenia nagrody człowieka ze Złotym Uchem, 21.15 do oporu Lech Janerka, ostatni koncert w Łodzi. 25 października Łódź Sound Edit.
0: Jeszcze przypomnij, bardzo cię proszę państwu, co kolega Bogdan tam dostanie, bo niektórym przerwa...
1: Bogdan Konradzki, człowiek tak. Ze Złotym Uchem, za pionierskie dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej.
0: Nie dostanie taką statuetkę i tam się pojawi i odbierze, tak? To jest ustawione już.
1: To jest ustawione, a w poniedziałek będzie prowadził wspaniałą rozmowę, właściwie z nim będzie ta rozmowa prowadzona w ramach naszych warsztatów, takich masterclass. Piotr Metz poprowadzi z nim rozmowę, trochę o tym, jak produkuje, jak pracuje, ale też pewnie dużo metafizycznych opowieści będzie w ramach naszych warsztatów.
0: To teraz ten rzeczony wolny wybieg desertera w utworze Burza z tego wolnego wybiegu właśnie.

Makakofonia, baby have fun. Makakofonia, baby have fun. To tak jak laryngologia. Trudne słowo, ale nadaje się do słuchania. Powiedział Jurek Owsiak.

0: debiut singlowy, jakby nie patrzeć.
1: Ojej, to jaki piękny. Produkowany przez człowieka ze Złotym Uchem Festiwalu Sounda Johna Cale'a, który był kiedyś u nas.
0: Teraz nie będzie go.
1: Niestety.
0: A tego, co tam śpiewał, też nie będzie?
1: Będzie, ale w specyficzny sposób.
0: Niestety. Pan opowie o tym specyficznym sposobie.
1: Proszę przyjść na galę 25 października do Łodzi, do klubu Wytwórnia i zobaczyć, jak Iggy Pop odbiera nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem, będąc i nie będąc zarazem obecnym.
0: Kiedy to się rozegrało? Może zdradzać takie szczegóły? Nic.
1: Dobrze. Nie zdradzam.
0: A długi jest ten film z jego udziałem?
1: A jaki film?
0: Znaczy, no ten...
1: A skąd wiesz, że jest jakiś film?
0: No bo tak się domyślam, że pewnie jak chcecie pokazać, jak dostał, to...
1: Najdłuższy w historii Sound Edit i najpiękniejszy, ale nic więcej nie powiem. I tylko na gali będzie go można zobaczyć.
0: To kiedy to będzie? 25?
1: Października. 20:30 z hakiem.
0: To jest niedziela.
1: To jest niedziela. A potem już tylko Ziemek i Lechu Janerka, no.
0: Rozumiem.
1: Trochę się, powiem ci szczerze, że jakoś tak boję tego koncertu Lecha, bo uwielbiam Lecha Janerkę i to ostatni koncert w Łodzi to może być naprawdę poważne, sentymentalne przeżycie dla wszystkich.
0: Ale że cię zaboli coś?
1: No tak, no kocham Lecha.
0: Ja też, ale no...
1: No ale ostatni koncert, tak wiesz, poważna sprawa, nie?
0: No Jezu, perfekt śpiewał o tym, co, wiesz.
1: Ja wiem,
0: wiedzieć, kiedy wyczuć ten moment. Dobrze, opowiedz państwu, zamiast rozwodzić się na temat tęsknoty do Lecha Janerki, ja pozdrawiam małżonkę z całego serca. Tak, przez ta wiolonczela to po prostu...
1: Pozdrawiamy Bożonkę.
0: Bez tego to by nie było. Proszę bardzo, Dom i Ty się
1: K2.
0: Mówi...
1: Tak, a propos małżonek, to jest duet Ziemek Kosmowski, tak. Agata Poręba-Kosmowska, bardzo akustyczne, ale punkowe nadal w wymowie, zupełnie nowe dzieło Ziemka, legendy polskiej sceny punkowej, też Człowieka ze Złotym Uchem, tegorocznego laureata Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem Festiwalu Sound Edit. I krótki recital właśnie z tymi utworami będzie można usłyszeć w Łodzi 25 października w klubie Wytwórnia.
0: Bo oni zaczynają wtedy.
1: Oni są przed galą. Nie, oni są po dezerterze i po Hugh Cornwallu. Taki,
0: a, tak jakoś.
1: Taki wieczorek punkowy.
0: Rozumiem.
2: Tu był dom, tu płot, tu klomp, tu pień. Dalej staw na skos, pole traw był dzień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Stanął blok i sklep i szkoły gmach. Zniknął staw i pień, pole traw był cień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Nawet wtedy, gdy byłem chwilę sam, nawet wtedy ty byłaś tam. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wezwał świat

ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Dzisiaj

0: Jestem ja, jesteś ty. Jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Popatrz, ciemny las, już pod same drzwi. Oddech ciemnych mas i liderów krzyk. Jestem ja, jesteś ty. Jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 24 października w sobotę.
1: Zagra Mark Almond po raz trzeci na festiwalu Sound Edit. Tak sobie ukochał nas, że przyjeżdża tylko do Łodzi na Sound Edit.
0: I co?
1: Świetne koncerty gra.
0: Naprawdę?
1: Absolutnie.
0: Ale w takim stylu jak ten utwór przed chwilą?
1: Myślę, że to będzie taka retrospekcja, bo właśnie dwa tygodnie temu się ukazała ostatnia pośmiertna już płyta duetu Soft Cell, Danceteria, i pewnie z tej płyty też trochę utworów wybrzmi, no i myślę, że takie best of. Tainted Love będzie na pewno i trochę jakichś lirycznych utworów solowej.
0: Ale on ma band jakiś? Czy to
1: ma
0: wszystko...
1: świetny band. Na gitarze z ciekawostek gra Neil X, czyli człowiek, który kiedyś grał w grupie Zig Zig Sputnik. Pamiętasz Zig Zig Sputnik?
0: Tak.
1: No to właśnie Neil tam gra z Almondem też.
0: No dobra. No.
1: Przekonałem cię.
0: Znaczy nie do końca.
1: Bardzo, to jest bardzo dobre.
0: Zig Zig
1: jest...
0: Sputnik nigdy nie należał do moich ukochanych zespołów.
1: No nie, ale wiesz, myślę, że Mark Almond to jednak jest jeden z tych najbardziej rozpoznawalnych głosów, myślę, lat 80. i nie tylko. No jednak to kawał historii muzyki.
0: Ten akurat numer był z 1991. No ale dobra, niech będzie. Dobrze, moment, chwileczkę, bo najpierw będą Kresy, potem The Volkswagen Press.
1: No właśnie, będą jeszcze Kresy, czyli laureat konkursu New Gens Music, który razem z Łódzką Strefą Kultury i Radiem Łódź w tym roku współorganizowaliśmy i Kresy to wygrały. Kiedy? W sobotę. Najpierw będą Kresy.
0: I oni zagrają na żywo po prostu.
1: Tak jest, potem będzie The Wolfgang Press, czyli legendarny zespół z 4D, który powraca do nas również.
0: I też zagrają na żywo.
1: Też zagrają na żywo, potem będzie Mark Almond, a na końcu będzie Wolfgang Fleur, który też poniekąd zagra na żywo, choć trochę z komputera. Świetny wieczór się szykuje też.
0: Ale poczekaj, u ciebie na oficjalnej stronie jest napisane, że najpierw będzie Wolfgang, a potem Mark to wszystko zamknie.
1: Nie.
0: To jest najpierw inaczej
1: będzie,
0: jednak,
1: najpierw,
0: tak?
1: Najpierw będzie, będą najpierw Kresy, potem będzie Wolfgang Press, potem Mark Almond i potem Wolfgang Fleur. Gramy na dwóch salach, mili państwo, wytwórnia.
0: Przepraszam najmocniej. No dobrze.
1: Ale nie równocześnie.

0: Do dzisiaj drugie dzieci, ale w 2017 objawił się 10. album Marilyna Mansona, Heaven Upside Down. Z niej Jesus Crisis. Tutaj każda literka S w tytule tego utworu jest z pionową kreseczką, żeby przypominała nam o dolarach. O to poszło w tym Jesus Crisis. No i jak widać, cudownie się od 2017 ten Jesus Crisis rozkręca na całym świecie. Niektórzy mu fajnie pomagają. I tak to się jakoś kręci. Tak, dobrze. A ty się orientujesz, o której w poniedziałek 26 października Waluś Kraksa Kryzys?
1: O godzinie 19 w studio imienia Henryka Debicha w
0: Radiu. A na to nie ma ten biletów, dobrze. A
1: są bilety jeszcze, ale ostatnie sztuki.
0: Niedziela, wtorek 25-27, warsztaty i szkolenia branżowe. To tam między innymi o tym, jak nagrać zespół w studiu radiowym.
1: Tak? Raz jeszcze przypomnę soundedit.pl, tam się można zapisywać w zakładce warsztaty. Wszystkie są darmowe, dzięki wsparciu między innymi Instytutu Przemysłów Kreatywnych czy Stowarzyszenia Stoart.
0: Dobrze, a w piątek 23, jak otworzycie, to na przykład co tam robi znajomy mi człowiek? Pozdrawiam bardzo serdecznie, całuję w rączkę oraz w czółko.
1: Robert?
0: Robert Laska,
1: Robert
0: fotograf.
1: Laska otwiera swoją wystawę, wernisaż w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego przy Piotrkowskiej 102. Ostatnia eskadra, taki jest tytuł tej wystawy. Trochę znanych i mniej znanych twarzy wywrotowców punkowych z epoki.
0: Rozumiem.
1: Można by rzec.
0: Jeden z naszych słuchaczy z Bałut, pozdrawiam bardzo serdecznie, napisał, że już ma miał bilety na Lecha Janerkę, spotkanie w pierwszym rzędzie miał siedzieć, ale się okazało, że w pierwszym rzędzie Lech będzie siedział i już go...
1: W kinie.
0: Przenieśli go do drugiego rzędu.
1: W kinie Charlie zapewne, bo jeszcze mamy projekcję filmu dokumentalnego Grzegorza Brzozowicza, który będzie oczywiście obecny na tej projekcji razem z Lechem w sobotę 24 października, jeżeli dobrze pamiętam, o godzinie 16 w legendarnym, kultowym kinie Charlie w Łodzi. I w istocie wyjęliśmy ten pierwszy rząd dla prominentów.
0: Twórców. Tam, którzy się objawią.
1: Tak.
0: Czyli Lecha będzie można dwukrotnie tam przytulić w ogóle.
1: Lecha będzie można przytulić i w sobotę, i w niedzielę.
0: No widzicie, jak to wszystko wychodzi.
1: Czyli, że niby ostatni raz, a w sumie dwa.
0: No potem jeszcze w Warszawie i gdzie on jeszcze potem
1: nie
0: będzie?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, jeszcze
0: trzeba to kilka... sprawdzić w takim razie, jeżeli ktoś z Państwa może, to bardzo proszę. Dobrze, Maciej Werk był naszym gościem, poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Magach-Szarłacki. Środowa, solowa ucieczka będzie, moi drodzy. Mam bilety dla Was, nie powiem na co, jutro się dowiecie. Zanim się rozstaniemy, mam uprzejmą prośbę do Ciebie, Maćku, i do Państwa również, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą, która ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne?
1: Pewne rzeczy się nie zmieniają. Ciebie.
0: Prawda?
1: Dziękuję, że znów mogę tu być.
0: Tradycja
1: Zapraszam do Łodzi.
0: To nie szkodzi. Tradycja jest rzeczą świętą w niektórych kręgach. Tak, sabotują nas za to, ale mamy to gdzieś. Proszę bardzo, ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Ja nie pamiętałem, żebyś ty robił do tej pory bruczando ze mną.
1: Nie jest, wiesz, nie przejdzie mi to.
0: Idź, idź precz. Stosunkowo udanej nocy.
1: Dzięki.